Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: wysokim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatways. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale już

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem kochać.

0: Radia Gra.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: czwartek, 11 dzień czerwca w kalendarzu. Na zegarach mamy już 6:00, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w środę zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu zgodnie z tradycją wzbogaci się o kolejną Katarzynkę. W tym roku odsłoni ją Robert Małecki, związany z naszym miastem i powiatem, jeden z czołowych polskich autorów powieści kryminalnych i thrillerów.
3: Kapituła Piernikowej Alei Gwiazd po analizie tych wniosków wybrała i zarekomendowała do wyróżnienia, a ja nie odmawiam jako prezydent. Dla mnie tego zaszczytu tak naprawdę, bo to jest fantastyczna propozycja. Robert Małecki. W tym roku Robert Małecki zagości na prestiżowej Alei Piernikowych Gwiazd w Toruniu. Jeden z najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych, thrillerów, laureat najważniejszych polskich nagród dla literatury kryminalnej dwukrotnie. Wybór kapituły jak najbardziej trafione. Robert Małecki będzie gościł z nami już na tym oficjalnym otwarciu 26 czerwca.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Odsłonięcie Katarzynki przed dworem Artusa odbędzie się w trakcie Dni Torunia. Nasze święto potrwa od 19 do 26 czerwca. Zaplanowano m.in. koncerty, spektakle, kino plenerowe czy warsztaty.
4: Że jedną z gwiazd będzie lubiana toruńska kapela, jaką jest Paralysz Band, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Ocalić od zapomnienia, koncert poświęcony Grechucie, między innymi Zausze, jeśli to dobrze odmieniam, więc wiele fajnych i ciekawych utworów. Jesus Christ na Zamku Dybowskim. Serdecznie zapraszam na Paradę Metropolitarną. W zeszłym roku ona rozpoczynała się w godzinach popołudniowych. W tym roku zmieniamy jej oblicze. Będzie to parada wieczorna, a nawet już nocna, bo zacznie się 26 o godzinie 22. I jest to parada, w której główną rolę będzie grało światło, które nas przeniesie trochę do podwodnego świata.
1: To był Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie toruńskim. Obecnie realizowane są zarówno duże, jak i mniejsze zadania skupiające się na poprawie bezpieczeństwa i przepustowości. To drogi krajowe, wojewódzkie, ale też mniejsze, powiatowe. O drogach w powiecie toruńskim, które wymagają remontu i nad którymi pochyla się starostwo, mówił Mirosław Graczyk, starosta toruński.
5: Mamy takich dróg trochę w Chełmży, jeszcze w gminie Czernikowo i Wielkiej Nieszawce jedną. Funkcja tej Wielkiej Nieszawce jest taka znikoma, ona ma charakter drogi powiatowej, jesteśmy za nią odpowiedzialni, ale tam de facto ruchu prawie w ogóle nie ma, oprócz kilku mieszkańców, którzy przy tej drodze mieszkają, więc z punktu widzenia sieci nieistotna. Oczywiście chcemy też ją doprowadzić jakby do takiego normalnego standardu. Natomiast w gminie Chełmże w tym roku realizujemy zadanie Dziemiany-Zelgno, to jest na północy zupełnie powiatu, powyżej Chełmży, i jedno zadanie realizujemy w gminie Łysomice. W kręgu moich zainteresowań jako starosty toruńskiego to są nie tylko inwestycje, które realizujemy my sami, ale także inwestycje na sieci drogowe, które realizują inne podmioty, inni zarządcy dróg. Stąd bardzo dla mnie ważne jest inwestycje z poziomu krajowego, nad którymi pracujemy. Dla nas punktem kluczowym to jest bezpieczeństwo na tych sieciach, ale także przepustowość. Mamy problem przepustowości w Lubiczu, mamy problem przepustowości w Łysomicach, no i mamy problem bezpieczeństwa, chociażby słynne Czarnowo czy Rogówko, więc są takie elementy punktowe, gdzie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków, także śmiertelnych, więc ja się bardzo cieszę, że powoli nam się udaje te miejsca, że tak powiem, objąć takim procesem inwestycyjnym. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy efekty.
1: A jakie rowerowe inwestycje są realizowane?
5: My w tym roku realizujemy ścieżkę, drogę rowerową w wykonawstwie Lubicz, Górny, Krobia, Młyniec do Brzeźna, do Piętnastki. Ten odcinek w tym roku do końca chyba sierpnia czy września chcemy go zakończyć. On jest w dosyć dobrym stanie zaawansowania. Dróg, ja nawet jechałem tam niedawno. Realizujemy projektowo drogę od Dobrzejewic do Łążyna, Ciechocin, Mazowsze do gminy Czernikowo. Realizujemy projektowo i chcemy w tym roku zrobić postępowanie przetargowe i wybrać wykonawcę od drogi krajowej nr 80 gminie Zławieź Wielka, miejscowość Czarne Błoto do Zamku Bierzgłoskiego. Tą drogę chcemy zacząć realizować i podpisać umowę z wykonawcą w tym roku.
1: Mówił Mirosław Graczyk, starosta toruński.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W piątek w Toruniu odbędzie się 15. edycja Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Wystartuje o 10:00. 10 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy ulicy Świętego Józefa 17.
6: 15. Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, 12 czerwca, czyli już niebawem. Ostatnie metry przygotowań. Jeżeli chodzi o dyscypliny, no to wszystkie dyscypliny, które tylko można sobie wymarzyć, bo jest i lekkoatletyka, i strzelanie, i wiatrówka, i pływanie, i wspinaczka, i rowery stacjonarne, wiosła, piłka nożna i wiele, wiele więcej. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy na ten moment zgłoszonych 500 uczestników i z przyczyn technicznych będzie łatwiej po prostu te zapisy już zamknąć. Oczywiście tak, wstęp jest bezpłatny. W tym roku z racji tego, że stadion miejski jest w remoncie, musieliśmy skorzystać z uprzejmości UMK i będziemy się bawić właśnie w tym Uniwersyteckim Centrum Sportu, a wstęp jak najbardziej bezpłatny. Gorąca atmosfera będzie na pewno, bo jest to taka impreza, która łączy serca i pokolenia. Jak najbardziej wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby nam pomogli w tym, żeby to wydarzenie było godne i fajne do zapamiętania. Mamy część sportową i mamy część artystyczną. O części sportowej już wspominałem. Na części artystycznej będziemy mieli koncert Manchesteru, także będzie się działo. Koncert będzie się odbywał na przystani towarzyskiej w Labie.
1: Mówił Seweryn Smorga, prezes Stowarzyszenia Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podsumował duży unijny projekt. Dzięki dofinansowaniu z Brukseli do naszego miasta przyjechało 40 nowych ekologicznych autobusów elektrycznych. Miasto kupiło także infrastrukturę do ładowania elektryków.
7: Szybkie to urządzenia, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie naładować baterie autobusu do poziomu takiego, aby mógł kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Dzieje się to dzięki temu, że ładowarki te posiadają dużą moc, to jest 400 kW. I z taką mocą autobus ładowany w ciągu 12-15 minut jest w stanie kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Także w ciągu nocy ładują się one w ładowarkach wolnych. Wolne są zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej i są to punkty ładowania o mocy do 60 kW przypadające na jedno przyłącze. Autobus ładuje się pod takim kablem 2 do 3 do 4 godzin w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką moc ustawimy tej ładowarce, bo są takie możliwości, aby ten proces regulować. Mamy pewne ograniczenie w odniesieniu do 5 autobusów, które nabyliśmy w celu obsługi linii miejskich i podmiejskich. To te muszą jeździć rzeczywiście poza miastem. Pozostałe zaś muszą się poruszać po Toruniu i to muszą być trasy, na których będą w stanie się doładować. A więc nie dosłownie w każdą trasę można je puścić, ale tam, gdzie ładowarki szybkie, aby w ciągu dnia można było dołożyć im energii, są jak najbardziej w zasięgu.
1: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu.
8: 40 autobusów elektrycznych. Te autobusy docierały do nas od ubiegłego roku sukcesywnie. Pierwsza dostawa to bodajże listopad ubiegłego roku i sukcesywnie luty oraz ostatnie autobusy zjechały i przekazaliśmy do eksploatacji w kwietniu. Oczywiście do tego pakietu autobusowego, taborowego potrzebna jest sprawna infrastruktura ładująca i to jest infrastruktura, która jest zlokalizowana na samej zajezdni, tam gdzie te autobusy ładują się w okresie spoczynku nocnego, a jednocześnie potrzebujemy w związku z tą rosnącą ilością tych autobusów na sieci, potrzebujemy tego typu właśnie ładowarek, które pozwolą na szybkie, bo to są ładowarki szybkie, doładować na autobus, aby sprawnie dalej mógł prowadzić przewozy pasażerskie. Warto powiedzieć, że dzięki tym zakupom w Toruniu dysponujemy już 50 autobusami elektrycznymi. Biorąc pod uwagę stan taborowy, to jest 25%, 1/4 taboru, to już są autobusy elektryczne. Jeżeli do tego dodamy zestaw autobusów niskoemisyjnych, bo te są oczywiście zeroemisyjne autobusy elektryczne, natomiast niskoemisyjne, tak jak autobusy hybrydowe czy autobusy na gaz CNG, to tych autobusów mamy w sumie razem niskoemisyjnych około 72 bodajże, co oznacza, że ten wskaźnik tych autobusów bardzo ekologicznych to już jest blisko ponad 30%.
1: To był Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta Torunia. A magazyn reporterów kończymy zaproszeniem na gra.fm. Tam informujemy, że wprowadzono kolejne zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu, to w związku z modernizacją torowiska na ulicy Konstytucji 3 Maja. Linia tramwajowa...
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zbliżającego się na człowieka działa. Albo jakaś pełnia była, nie wiem, ty powinieneś wiedzieć.
2: Nie, pełnia nie, ale może też zbliżające się wakacje powoli.
1: O!
2: Oliwia Ciszewska.
1: Piotr Olszowski. Gramy!

0: Rano i dobrze, dobra pobudka w radiu, gra o poranku. Jesteśmy tutaj specjalnie dla was i zarządzamy zbiórkę. Kolejno odlicz i do tego jeszcze jakieś pajacyki.
1: I w dwuszeregu zbiórka.
0: Tak jest, padnij, powstań, padnij.
1: Proszę bardzo, na początku wywołujemy każdą Paulinę, Paulę, bo ona ma dzisiaj imieniny. Barnabę, Anastazego, Jana, Feliksa, Teodozję i Florę. Wszystkiego najlepszego.
0: A później wywołujemy zabawę, bo dziś Międzynarodowy Dzień Zabawy, którą oczywiście można interpretować na różne sposoby. Pozwólcie sobie na odrobinę zabawy z samego rana. Z pieskiem, z kotkiem.
1: Tylko się nie bawcie jedzeniem, bo to tak nieładnie.
0: Nie.
2: Reklama.
3: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. No i trochę starałam się zaczarować tę pogodę, która dziś podobno nas nie będzie rozpieszczała. Takimi oto dobrymi informacjami, że aż ponad 50 przedsiębiorców uczestniczy w nowym programie Free Toilet w mieście Toruniu, Grodzie Kopernika. I teraz Oliwia pięknie wytłumaczy, o co kaman.
1: No właśnie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby był dostęp do toalety, łatwy dostęp do toalety na toruńskiej Starówce. Do tego programu zapisują się przedsiębiorcy z danych lokali gastronomicznych, no i my możemy korzystać.
0: To wszystko ląduje w takiej popularnej aplikacji, zresztą nie jednej, więc wchodzimy w telefon i szybko widzimy, gdzie jest to, czego nam w tym momencie najbardziej potrzeba, mówiąc wprost.
1: Za potrzebą, gdzie najlepiej tak się udać. No, ja myślę, że dzięki temu też przedsiębiorcy szybko zaczną ze sobą rywalizować. Jedni wstawią do siebie zwykły, wiesz, zapach leśny do toalety.
0: Albo morski na przykład, niektórzy lubią. Inni zawieszą choinkę zapachową, a jeszcze nie ekskluzywne perfumy do pomieszczeń są takie, ale przecież na zapachu się nie kończy, tak? W jednej toalecie znajdziesz zwykły, szary papier, a w innej?
1: A w innej będzie czterowarstwowy, pachnący, nawilżany aloesem i jeszcze z nadrukowanymi płatkami róż.
0: Rozpływam się.
1: I tak oto toruńscy turyści sami sobie wybiorą toaletę roku. Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, nareszcie, nareszcie w Radiogra.
2: A ty tak śpiewasz, podśpiewujesz, tańcz głupia. W sensie taka jest tytuł piosenki kolejnej, która się u nas pojawi. Margaret taką zaśpiewa jeszcze przed siódmą. A ty myślałeś, że to do ciebie?
1: Nie, coś. No ja myślę.
3: Reklama.
4: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
5: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
1: Deszczowy czwartek od samego rana w Toruniu. Tego musimy spodziewać się przez cały dzień, a od rana na termometrach około 12-13 stopni, maksymalnie dzisiaj do 17, a przejaśnienia prawdopodobnie dopiero późnym popołudniem i wieczorem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
11: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Zbliżamy się do 7 na zegarze. O 7 dla niektórych być może rozpoczyna się dzień pracy. U nas na pewno o 7 będzie raport, najświeższe informacje. Ale to też jest dobra informacja, dlatego śpieszymy z nią do was już teraz, już w drugiej połowie czerwca. I mieszkańcy, i turyści, i każdy, kto tylko przybędzie do Torunia, będzie mógł skorzystać z bezpłatnego kina plenerowego.
1: I to bardzo klimatycznego, ponieważ w Fosie Zamkowej oraz na Zamku Dybowskim, ale także na Rynku Staromiejskim. Także w trzech miejscach.
0: Myślałem, że zapomniałeś.
1: No nie, no właśnie, ale tak pomyślałam, że od tych najmniej spodziewanych i popularnych miejsc. Wydarzenia, te projekcje są oczywiście bezpłatne. No i same filmy będą rozpoczynać się dość późno, jak dla nas na przykład, bo o 22:00.
0: Tak. Ludzie w naszym wieku chodzą już spać. Zresztą widziałem w zajawce tej informacji, że pojawią się hity oscarowe, ale też kino familijne. No więc pytanie, czy dla wszystkich członków familii jest to kino skoro o 22:00? Ale kto by się tam maluchami przejmował? Pierwsza projekcja już 20 czerwca w sobotę o 22:00 na Rynku Staromiejskim. Pimi z Krainy Tygrysów. Taki film zobaczymy.
1: No to będzie można sobie odespać w niedzielę.

0: co, już bardzo blisko 7 na zegarze, drogie panie, drodzy panowie.
1: To znaczy, że zbliżamy się do tak będzie oficjalnie dzisiaj.
0: Jak w koncercie życzeń trochę zabrzmiałaś.
1: No to sobie zagramy coś. Zobaczymy, co to będzie już po godzinie 7, ale najpierw raport i prognoza pogody w Radiu Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy

0: największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
4: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
5: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.

0: Living.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzu mamy już czwartek, 11 dzień czerwca, a na zegarach godzinę 7, czas na raport Radia Gra.
4: Michał Mrozek, zapraszam na poranny raport. Minął rok od tragicznych zdarzeń w Parku Glazja w Toruniu. Tam w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 doszło do morderstwa. Klaudia, która wracała z pracy, została brutalnie zaatakowana przez obywatela Wenezueli Jomeikerta S. Kobieta zmarła w szpitalu. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszy proces tego mężczyzny. Urząd Miasta informuje również o spotkaniu modlitewnym w Parku Glazja, które odbędzie się o godzinie 9. Uczestniczyć będzie w nim także biskup diecezji toruńskiej Arkadiusz Okroj.
5: Dzieje się na drogach.
4: Ważna informacja dla kierowców, którzy poruszają się autostradą A1. Dzisiaj rozpoczynają się prace drogowe na kolejnym odcinku. Jak wiecie z naszych serwisów, roboty trwają już w rejonie węzła Toruń Południe. Teraz startują prace między węzłami Lisewo a Tużno.
6: Tu remontowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. To oznacza zmiany w ruchu. Poruszamy się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym w kierunku Łodzi. Zamknięte zostaje też MOP Drzonowo. Prace potrwają około 7 tygodni, ale termin jest też uzależniony od pogody.
4: Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, przypomnijmy, na jakie utrudnienia natkniemy się z kolei w rejonie węzła Toruń Południe.
6: Tam trwa remont jezdni w kierunku Gdańska, więc ruch odbywa się jednym pasem, w stronę Łodzi i dwoma pasami. MOP Nowa Wieś w kierunku Gdańska jest zamknięty, mogą też występować zamknięcia wybranych bramek na punkcie poboru opłat Nowa Wieś. Prace powinny się zakończyć na początku lipca. Dodam, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
4: Dzisiaj 29. sesja Rady Miasta Torunia. Spotkanie samorządowców wystartuje o 10. Transmisję online znajdziecie w internecie, a lokalni politycy będą debatować m.in. o sieci publicznych szkół ponadpodstawowych w Toruniu, zmianach w budżecie naszego miasta. Zajrzą także w sprawozdanie finansowe szpitala przy ulicy Batorego. Będziemy wracać do tych tematów.
5: Kultura w Radiu Gra.
4: 40 tysięcy złotych to suma, jakiej potrzebuje Kombinat Kultury, by przetrwać. Tematem klubu przy Podmurnej w Toruniu zajmuje się nasz reporter Artur Stochla, który spotkał się z Anną Sztuczką. To prezes zarządu fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art.
7: Niestety, ale Kombinat Kultury ma kłopoty.
8: Tak, mamy kłopoty, tak się złożyło na to właśnie kilka czynników, że była bardzo sroga zima, przez co zwiększyły się nam koszty za ogrzewanie. Przychodziło też mniej ludzi, też nie przestraszyli się takiej zimy, niektórzy nie pamiętają tak srogiej, więc też spadły jakby przychody i z baru, i z biletów. I taki kryzys mieliśmy praktycznie od 20 grudnia aż do końca lutego. W marcu coś tam się ruszyło, ale to też nie było to, co w tamtym roku. Więc rachunki się nam spiętrzyły, no i zaczęły się kłopoty finansowe.
4: Mamy galerię toruńskiego rocka, którą można zwiedzać za darmo. Chcemy, by kultura była szeroko dostępna. Wspieramy fanów Republiki z całego kraju. Działamy bardziej jako społecznicy i to się na nas mści, mówi nam Sztuczka.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Teheran uderza w amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej. To odwet za kolejne ataki USA na cele w Iranie. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, po tym jak prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy 22 statki późno w nocy, bez świateł, bo nie mają radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę, mówił prezydent USA.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy. Dzisiaj rusza najważniejsza piłkarska impreza czterolecia, Mundial, który rozgrywany będzie w trzech krajach: Meksyku, USA i Kanadzie. Statystycy i bukmacherzy największe szanse na zdobycie złota Mistrzostw Świata dają Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Na drugim miejscu są Francuzi. O medale powinni też powalczyć Anglicy, Brazylijczycy czy Argentyna. Mecz otwarcia o 21:00 polskiego czasu. Współgospodarz turnieju Meksyk zagra z RPA. Wcześniej oczywiście ceremonia otwarcia. Kolejne pożegnanie w siatkarskim klubie z Torunia. Zawodnikiem Cukaniołów Toruni nie jest już Łukasz Sternik. Siatkarz odchodzi z Grodu Kopernika po 4 latach gry w naszym mieście. Byłeś częścią wielu pięknych rozdziałów naszej historii i jedną z osób, które tworzyły zespół każdego dnia. Czytamy w komunikacie klubu. Przypomnijmy, że na początku tygodnia Anioły poinformowały o rozstaniu z innym wieloletnim zawodnikiem Mateuszem Podborączyńskim.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
4: Przed nami deszczowy i chłodny dzień w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 15 stopni Celsjusza. Parasole zdecydowanie nam się przydadzą. Padać z przerwami może praktycznie przez cały dzień. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne. Wieje umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
9: Jak to było? W czasie deszczu dzieci się nudzą? Tak to chyba leciało.
3: Ale my się nie nudzimy, my się bardzo dobrze bawimy i tego życzymy również i wam. Jak zostaniecie z nami, to tak na pewno będzie. Oliwia Ciszewska.
9: Piotr Kulszowski, skoro tak mówi, to tak będzie. Gramy!

0: rano i dobrze, dobra, czwartkowa, nie? Pobudka. Czwartek?
1: Tak, czwartek. Jest czwartek,
0: ja
1: tak.
0: To się co im odhaczać chyba, bo widzisz, bo to okienko czerwone nie przesunięte w kalendarzu.
1: Prawie
0: i do tego
1: półtorej
0: tak się
1: godziny
0: zrobiło.
1: Ci zawsze codziennie zajmuje, żeby się zorientować, jaki ma być dzień tygodnia.
0: W porywach do dwóch nawet. Ale pytanie, co z gwiazdami? Czy przy takiej pogodzie cokolwiek widać?
1: One wiedzą, co się dzieje. Na szczęście one kalendarza nie potrzebują. A horoskop na ten nie do końca słoneczny czwartek pozwala nam na takie lekkie pobłażanie sobie i innym. Dzisiaj na luzie. Nie spinamy się, tylko szukamy przyjemności. Dodatkowo strzelec może spodziewać się powiewu luksusu. Może będzie to związane z tą przyjemnością. Kto wie? Spojrzymy jeszcze na wieści dla koziorożca. No, ponieważ tutaj ten może oddać się swoim przemyśleniom. Będzie głęboko, będzie tak, no akurat przy deszczu idealnie. Przyda się muzyczka w głośnikach i odpowiednie otoczenie, dlatego na tym dzisiaj zakończymy, no i wrócimy do naszego grania.

0: rano i dobrze, a wiemy, jak ciężko jest czasem wstać z łóżka. A wiecie, co jest jeszcze ciężkie ostatnio? Zakupy. Bez celebrytów na etykietach. W jednej sieci, przeuważałam ostatnio, Ibisza na napoju, Skolima na kiełbasie, a teraz proszę bardzo, dołącza do nich Blanka i przypomina swoje Bejba na opakowaniach lodów.
1: No ale to fajnie, nie? Bo w sklepie możesz czuć się trochę jakimś show telewizyjnym, albo nie wiem.
0: Na jakimś festiwalu wielkim.
1: Albo festynie też bardziej, na przykład na festynie. Ale to nie pierwsza taka sytuacja. Przed laty też wielu gwiazdorów i gwiazd reklamowało różne produkty. Lody zresztą Doda też swego czasu reklamowała.
0: No,
1: Norbi miał kilka chyba takich epizodów też związanych z kulinariami.
0: Ale od Norbiego to proszę wara. Naprawdę. Ja mam bardzo miłe wspomnienie z Norbim z dzieciństwa.
1: Jakiś koncert?
0: Nie, właśnie wyjątkowo nie. Chodzi o to, że Norbi odwiedzał galerię handlową na moim osiedlu i rozdawał wtedy dzieciom cukierki. Też mi się udało, takie stofi, wiesz, przyjemne.
1: Był przebrany za świętego Mikołaja?
0: Nie, był w swoim stroju.
1: Cukierki są aha, ciągnące.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
7: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
8: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tato, w nowych Bielawach wydarzy się coś mega.
2: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
1: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
2: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
1: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody.
2: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
1: Tato, musimy tam być.
2: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy. Love it.
3: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
10: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
11: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie od samego rana w całym Toruniu. Dzisiaj trochę słońca z naszych playlist, a także dajemy wam trochę dobrych rad. No i myślę, dobrze podpowiadamy, bo Toruńskie Centrum Usług Społecznych zaprasza wszystkich rodziców na takie bezpłatne zajęcia. Będą się one odbywać już od 15 czerwca, a dotyczą one rodziców tych najmłodszych, tych dopiero co urodzonych noworodków. Centrum Troski o Rozwój Najmłodszych, tak się cykl spotkań będzie nazywał, a rozpocznie się takimi warsztatami, jak ukojenie w dotyku, masaż usprawniający rozwój niemowląt. Bardzo przydatne rzeczy. Myślę, warto się wybrać. Skorzystałbyś, Olo?
1: Oczywiście, żebym skorzystał. No. Gdybym był dzieckiem na przykład.
0: Albo takiego rodzicem małego dzieciątka. Się bardzo przydaje. Zajęcia odbywają się przy Bydgoskiej 52 w Toruniu. Wystarczy się tylko zapisać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Milki, Just the Way You Are w Radiu Gra to już za nami.
1: A przed nami coś polskiego, Papa Dance, nasz Disneyland. Na ukojenie tego poranka, to jeszcze przed godziną 8.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Pepco.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: O reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
9: Przed nami deszczowy i chłodny dzień w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 15 stopni Celsjusza. Parasole zdecydowanie nam się przydadzą. Padać z przerwami może praktycznie przez cały dzień. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne. Wieje umiarkowany wiatr.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre poranne granie w Toruniu na 88,8 FM. A teraz już przechodzimy do poważnego tematu. Debata prezydenta z najmłodszymi. Odbyła się taka ostatnio z przedszkolakami z przedszkola miejskiego nr 4, 7, 11 i 18, a także z dwóch niepublicznych przedszkoli. Prezydent sobie porozmawiał.
1: Ale to fajna inicjatywa, bo prezydent opowiedział dzieciom o swojej pracy, codziennych obowiązkach, a potem zachęcił je podobno do rozmowy i dzieci podobno też wypowiadały się na różne ciekawe wątki i opowiadały prezydentowi o swoim życiu.
0: I bardzo fajnie, i bardzo przyjaźnie pewnie pojawiło się wiele ważnych tematów, na przykład gdzie więcej czekolady w przedszkolu.
1: Na przykład. Z drugiej strony mamy nadzieję, że dzieci nie atakowały pana prezydenta, nie. Żądamy utrzymania oddziałów przedszkolnych. Tylko, że to wszystko odbyło się na naprawdę miłej atmosferze i mamy nadzieję, że to będzie cykl spotkań, a nie tylko taka pojedyncza historia.
0: No bo przedszkolaki są chętne do rozmowy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rano i dobrze w radiu gra na tej fali. Zbliżamy się do 8, a jeszcze tylko patrzę jeszcze raz na zegar. Już tylko 13 godzin zostało do pierwszego gwizdka na mundialu. Może nawet zorientowaliście się od rana, że u nas jakby dziś tak nieco więcej piosenek kojarzących się z piłkarskimi imprezami. Proszę, Shakira już była, ale nie tylko. Endless Summer już było z samego rana.
1: No i teraz biorę po 500 zł od każdej drużyny i słucham państwa, z których to mistrzostw pochodzi Endless Summer, Oceany. No, no.
0: Ale co, mam powiedzieć teraz już,
1: no,
0: czy jak?
1: No, ty nie bierzesz udziału w zabawie.
0: Okay.
1: To co, kto pamięta? Zastanówcie się, dajcie znać, a u nas tymczasem raport już za chwilę o 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
3: Po reklamie.
4: Czwartek mamy w kalendarzu, 11 dzień czerwca, na zegarach jest 8, czas na raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. GDDKiA informuje o zmianach w organizacji ruchu w rejonie węzła Toruń-Zachód. Ma to związek z budową czwartego toruńskiego odcinka trasy S10. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Zmiany dotyczą skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z DK15. Wprowadzono rondo tymczasowe z wykorzystaniem łącznic po północnej stronie węzła. Południowa część węzła jest zamknięta.
5: Kasiu, a co aktualnie dzieje się na czwartym odcinku budowanej S10?
6: Wykonawca zajmuje się robotami ziemnymi. Trwają też prace przy obiektach mostowych. Roboty obejmują też kanalizację sanitarną i przebudowę sieci gazowej przy Poznańskiej. To także oświetlenie i usuwanie kolizji telekomunikacyjnych. Przypominam, czwarty odcinek S10 to budowa 12-kilometrowego fragmentu od węzła Toruń-Zachód do węzła Toruń-Południe wraz z 1,5-kilometrową łącznicą od węzła Toruń-Czarniewice do krzyżówki na DK15.
5: Pasażerom MZK w Toruniu przypominamy z kolei, że jeszcze przez wiele tygodni zawieszone będzie kursowanie linii tramwajowych numer 5 i 6. Przez remont torowiska na Konstytucji 3 maja jedynka kursuje na skróconej trasie. Na ulicę wyjechał autobus zastępczy ZT5. Zmieniamy temat. Jutro zostaną otwarte dwie nowe pracownie w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Pracownia tomografii komputerowej i pracownia hemodynamiczna. Szpital przy Batorego każdego roku realizuje 15 tysięcy hospitalizacji. Pomoc na SOR-ze otrzymuje 25 tysięcy pacjentów. Oddział kardiologii leczy 3 tysiące osób rocznie. Dlatego rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia kardiologicznego jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Czytamy w opublikowanym na miejskiej stronie internetowej wywiadzie z doktorem Sergiuszem Sowińskim. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli jeszcze szybciej diagnozować pacjentów, skuteczniej leczyć osoby z zawałami oraz innymi groźnymi schorzeniami kardiologicznymi, dodaje koordynator oddziału kardiologii w Toruniu.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: Wczoraj w naszym mieście odbył się finał tegorocznej edycji Kujawsko-Pomorskich Mistrzostw Menedżerskich. To był turniej przedsiębiorczości społecznej. O tytuł walczyło 8 najlepszych zespołów z regionu. Zmagania polegały na prowadzeniu wirtualnych przedsiębiorstw, gdzie liczą się zarówno zysk, jak i działania na rzecz lokalnej społeczności.
7: Uczniowie od prawie 5 tygodni walczyli, prowadząc swój własny biznes. W tej edycji jest to hotel. I ich zadaniem było tak przygotowanie tej firmy, żeby ona po prostu zarabiała. Musieliśmy wyposażyć pokoje hotelowe, zatrudnić pracowników, zaplanować strategię reklamową i z rundy na rundę po prostu zarabiać. I ten hotel, który zarobił najwięcej, dostał się do finału.
5: Mówiła na finale w Toruniu Małgorzata Kopcińska ze Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Ogólnie w turnieju przedsiębiorczości społecznej organizowanym przez ROPS w Toruniu wzięły udział 73 trzyosobowe zespoły z całego województwa. Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Za ocean ma lecieć Karol Nawrocki. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w uroczystej gali UFC. Informację podał wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
8: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje. Nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta. Przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty. Wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
5: Tyle Paweł Żuchowski.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: Zapraszam na raport sportowy. Dzisiaj o 21:00 startuje piłkarski mundial. Meksyk zagra z RPA. Jakiego finału spodziewają się byli reprezentanci Polski? Tomasz Hajto i Jan Tomaszewski?
9: Wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało.
10: A ja bym chciał, żeby finał był europejski. Dlaczego? Gdzie grają najlepsi piłkarze świata?
5: Faworytem według bukmacherów są Hiszpanie. Zaglądamy na motoareny w Toruniu. Unia Leszno wygrała wczoraj w drugiej rundzie ćwierćfinałowej drużynowych mistrzostw Polski juniorów. W ekipie KS Toruń wyróżnił się Antoni Kawczyński, który zdobył komplet zwycięstw i 15 punktów. 13 punktów dołożył Mikołaj Duchiński, 5 Jan Heleniak. Igor Gryzło bez zdobyczy. Dodajmy, że to on zastąpił Bartosza Derka. Młody zawodnik Aniołów ma przerwę, bo złamał obojczyk podczas zawodów w Lublinie.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
5: To deszczowy czwartek w Toruniu. Padać może dzisiaj z przerwami praktycznie przez cały dzień. Słońca na niebie nie zobaczymy. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą tylko 15 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą niekorzystne. Jutro ma być w Toruniu cieplej, ale też może popadać, choć nie tak intensywnie jak dzisiaj.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
4: Dzień dobry, ladies and gentlemen, drodzy panowie, drogie panie, dziś startuje mundial.
13: Super, cieszymy się, tak.
4: Ty się chyba nie cieszysz, tak mi się wydaje.
13: Cieszę się, już no. Przestań. Naprawdę się cieszę, Oliwia Ciszewska.
4: Piotrek Olszowski, mi się wydaje, że się nie cieszysz.
13: Ja się naprawdę cieszę.
4: Nie wiem, czy się cieszysz.

0: rano i dobrze, dobra, czwartkowa pobudka na naszej antenie cały czas trwa i za chwilę gramy dalej, ale wcześniej ważna informacja jednak, bo chodzi o stosunki międzynarodowe. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, które to urodziny mają się odbyć już w ten weekend. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta przekazał, że, i tu cytat, wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: To już chyba nawet wiem, kiedy będą o tym bezpieczeństwie rozmawiać. Warto tutaj przypomnieć, że w niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala MMA z okazji 80. urodzin prezydenta Trumpa.
0: Można było zaprosić artystów, piosenkarki, nie wiem, aktorów może, ale prezydent Trump wybrał galę MMA. Okej, spoko, szanujemy. Znaczy, natomiast na miejscu naszego prezydenta to zrobiłbym chyba jednak jakąś małą rozgrzewkę. Nie wiem, 2-3 sparingi szlachetnej męskiej walki na gołe pięści uchronią nas przed blamażem w razie, gdy Trump postanowi zawodników w ringu zastąpić prezydentami.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra i za chwilę do grania oczywiście wrócimy, ale wcześniej o tym, że internet nadal rozpisują się na temat pewnego naszego rodaka, który wygrał na loterii. Pan Dawid, maszynista z Polski, mieszkający od jakiegoś czasu na emigracji w Anglii, kupił los. Pewnie nie pierwszy raz, pewnie myślał sobie wtedy, że robi to też nie ostatni raz, ale okazało się, że tym razem to był ten szczęśliwy los.
1: Oj tak, pan Dawid wygrał ekskluzywną terenówkę. Posiadłość, a do tego jeszcze 25 tysięcy funtów w nieopodatkowanej gotówce. Czyli łączna wartość nagrody to blisko 9 milionów złotych.
0: I można by pomyśleć, w końcu chłop odnalazł szczęście na emigracji. Ułoży sobie życie w tej Anglii i nigdy nie pożałuje decyzji o opuszczeniu ojczyzny. W końcu to w Anglii kupił szczęśliwy los, a nie w Polsce, nie?
1: Tymczasem samochód już został sprzedany, a za chwilę taki sam los spotka tę posiadłość, czyli ten piękny dom z wielkim ogrodem.
0: Tylko gotówkę sobie pan Dawid zostawi, ale nie na długo pewnie, bo i te funty wymieni za chwilę na złotówki, bo pierwszą decyzją po wygranie było tylko sprzedaję wszystko i wracam do Polski.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wielosztuki w RTV

0: Rano i dobrze. Mamy nadzieję, że ruszyliście już do pracy, a jeżeli nie, to może zmierzacie powoli na tramwaj, autobus. Proszę bardzo, uważajcie teraz, ponieważ wprowadzono kolejne zmiany w Toruniu w komunikacji miejskiej. Już od poniedziałku piątka i szóstka nie kursują, tak przypomnę, a od wczoraj linia tramwajowa numer 1 kursuje na skróconej trasie. Kursuje od Uniwersytetu do przystanku przy Skarpie, przejeżdża też przez wały generała Sikorskiego, to też ważna zmiana. No i za piątkę i szóstkę, uwaga, wprowadzono jeszcze takie zmiany. Jest linia autobusowa ZT5, a także linia numer 3 jeździ nieco częściej.
1: Poczekaj, stop, bo mnie to przypomina jakiś labirynt, naprawdę, serio.
0: Ale nie, to się łatwo można połamać.
1: Albo lepiej,
0: naprawdę. Scenariusz
1: horroru, w którym odbywa się taka brutalna gra. Zawodnicy wychodzą rano z domów do pracy. Nie wszyscy docierają na miejsce. A przynajmniej nie docierają na czas, bo weź tu się człowiek upław w tych wszystkich zmianach.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak się ci państwo nazywają i tak pięknie nam zagrali, zaśpiewali w Radiu Gra.
1: A przed dziewiątą jeszcze u nas pojawi się Daria Zawiałow. Proszę bardzo, złamane serce jest okej, tak mówi Daria. Dlatego pamiętajcie o tym. Nie tylko o poranku.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex. Bydgoszcz. Ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
12: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
18: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
19: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
18: Wspaniale się to ogląda.
19: A jak smakuje?
18: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.

0: Do obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega.
3: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
2: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
3: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
2: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody.
3: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
2: Tato, musimy tam być.
3: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: To deszczowy czwartek w Toruniu. Padać może dzisiaj z przerwami praktycznie przez cały dzień. Słońca na niebie nie zobaczymy. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą tylko 15 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą niekorzystne. Jutro ma być w Toruniu cieplej, ale też może popadać, choć nie tak intensywnie jak dzisiaj.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: To jest Radio Gra.
9: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: hity pełne energii w radiu gra na tej fali o 9:00. Kolejne informacje w raporcie. A tu proszę bardzo, breaking news możemy powiedzieć. Informacja, o którą nikt nie prosił, ale każdemu się ona przyda. Uwaga, wcale nie 10 tysięcy kroków. Naukowcy mówią, ile trzeba dziennie kroków robić, by nie przybierać na wadze.
1: Badanie zostało zaprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Otyłości 2026. Nawet nie wiedziałam, że takie się odbywają. No ale o co chodzi dokładnie, to naukowcy odkryli, że osoby, które robią około 8500 kroków dziennie, mają większe szanse na uniknięcie efektu jojo.
0: 8500, zapamiętajcie to. Chociaż powiedzcie, że mnie kiedyś pani dietetyczka powiedziała, że wystarczą nawet 4000 kroków.
1: Ale tak mało?
0: Tak, byle tylko nie były to kroki kierowane w stronę lodówki.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze, a dziś o 21, czyli za trochę ponad 12 godzin. Pierwszy mecz na Mundialu, Meksyk kontra RPA. No to przyznać się teraz, gołąbeczki, w których zakładach pracy obstawiacie wyniki? Jakie stawki idą na stół?
1: Nie no, chyba pod stół, bo to zdaje się, że nielegalne jest.
0: No tak, no oczywiście, że tak. Dlatego zdaję sobie sprawę, że nikt z naszych słuchaczy na to pytanie nawet nie zareaguje. Bo nigdzie, ale to absolutnie nigdzie taki proceder nie ma miejsca. I na tym zakończę.
1: A ja nie kończę, zapraszam wszystkich na wiadomości. Te w raporcie już za chwilę o 9.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stopkafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
1: Już 9, czas na raport w Radiu Gra.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla pasażerów MZK. W tym tygodniu wprowadzono korekty w kursowaniu wybranych linii tramwajowych, a ma to związek z pracami torowymi w ciągu Konstytucji 3 maja. Temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Od wczoraj linia numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie, przez Aleję Jana Pawła II i Wały Generała Sikorskiego. Jedynkę spotkacie na trasach w obu kierunkach. Ale to nie wszystko. Przypominam, że zawieszono kursowanie tramwajów 5 i 6. Za to zwiększono częstotliwość trójki na całej trasie, a na trasie od pętli Olimpijska Park and Ride do Alei Solidarności wprowadzono zastępczy autobus. Te zmiany zostaną z nami na kilka tygodni, bo przywrócenie tramwajów na Konstytucji 3 maja planowane jest na koniec sierpnia.
2: Dzieje się na drogach.
3: Kierowcom z Torunia i okolicy przypominamy, że dzisiaj rozpoczynają się prace na kolejnym odcinku autostrady A1 w naszym województwie. Remontowany będzie fragment między węzłami Lisewo a Tużno. Prace zaplanowano na jezdni w kierunku Łodzi. Ruch ma odbywać się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Szczegóły na Gra FM. Na naszej stronie internetowej publikujemy również pełen harmonogram Dni Torunia. W tym roku Święto Miasta wystartuje 19 czerwca. Ostatnie wydarzenia zaplanowano 26 czerwca. W programie koncerty, piknik wiślany, śniadanie na trawie, parada oraz finał plebiscytu Toruńskie Gwiazdy. Dodajmy, że swoją Katarzynkę przed Dworem Artusa odsłoni także pisarz z naszego regionu Robert Małecki.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: 27 czerwca na tory wyjadą wakacyjne pociągi finansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Borsuk pojedzie z regionu do Tlenia, Latarnik z Bydgoszczy na Hel, a Rybitwa?
19: Do Kołobrzegu, czyli tak jak niektórzy mówią, do stolicy zachodniego wybrzeża naszego. No i tam jeździ Rybitwa. Tutaj naszym przewoźnikiem jest Polregio. Zapraszamy serdecznie. No ten, kto był w Kołobrzegu, wie, że Kołobrzeg to jest no takie wybitne uzdrowisko z wyjątkowym poziomem. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że mogliśmy uruchomić te połączenia. Wiemy, że mieszkańcy je bardzo lubią, więc zapraszamy serdecznie. Kolejne połączenie to jest Latarnik, czyli z Bydgoszczy Głównej przez Laskowice i Warlubie, a potem oczywiście wszystkie miasta tak zwane nadmorskie, czyli Gdynia, Gdańsk, aż leci na Hel, czyli cały Półwysep Helski.
3: Mówiła Beata Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dodajmy, że wydatki urzędu na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w 2026 roku wyniosą rekordowe 267 milionów złotych.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego odrzucony. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232. Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
20: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
3: Przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: W Toruniu pada i będzie padać, na pewno do południa, ale po południu też nie są wykluczone przelotne deszcze. Warto mieć dzisiaj przy sobie parasol. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. Termometry pokażą tylko 15 stopni. Jutro będzie już jednak cieplej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Pięknie dziękujemy wszystkim Państwu obecnym tutaj, którzy zebrali się po to, aby spędzić z nami ten cudowny czwartkowy poranek. Ładnie?
1: Tak, bardzo ładnie, choć domyślamy się, że poranki bywają ciężkie, to z nami są nieco lżejsze.
0: Nieco cięższe. Dlatego polecamy się na jutrzejszy ciężki piątkowy poranek. Zrobimy wszystko, żeby było lepiej.
1: Piotr Kolsowski. Herbatka w dłoni będzie dobrze. Oliwia Ciszewska, dzięki, pa, pa.

0: Mikolas Józef, Czech, wychowany w Niemczech i Austrii, śpiewający po angielsku i hiszpańsku. No, chłopak nadaje się na mundial. Dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 48 reprezentacji z różnych stron świata, 104 mecze w 39 dni, do tego większość w nocy i do tego bez polskiej reprezentacji. No, to może być wyzwanie. Kto podejmuje? Ogólnie wydaje mi się, że zainteresowanie mundialem w tym roku troszkę mniejsze niż zwykle, no ale wiadomo, bez naszych to już nie to samo. Pierwszy mecz dzisiaj wieczorem o 21:00. Meksyk kontra RPA. Wcześniej uroczystość otwarcia, którą uświetni Shakira. No to o mundialu wiemy co trzeba. Mariusz Pucyło, witam i zapraszam do 13:00. Za chwilę Kim Wild.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: mrozu? Jaki mrozu? Aż tak zimno to chyba nie będzie. Za chwilę najnowsza prognoza pogody dla Torunia. To przydałaby się dobra pogoda, bo za chwilę ruszają kina plenerowe w naszym mieście i to aż w trzech miejscach. Rynek Staromiejski, Fosa Zamkowa oraz Zamek Dybowski. To są te miejscówki. Wstęp na filmy będzie oczywiście całkowicie bezpłatny, a wszystkie seanse będą rozpoczynać się o godzinie 22. Najwcześniej startuje kino na Rynku Staromiejskim, bo 20 czerwca filmem Pimi z Krainy Tygrysów. To będzie następna sobota, nie ta najbliższa. A obiecana prognoza na dziś już za chwilkę.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: O reklamie.
10: W Toruniu pada i będzie padać, na pewno do południa, ale po południu też nie są wykluczone przelotne deszcze. Warto mieć dzisiaj przy sobie parasol. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. Termometry pokażą tylko 15 stopni. Jutro będzie już jednak cieplej.
11: To jest Radio Grad.

hity pełne energii ulepszają dzień w pracy. Czy ktoś jeszcze jest na zdalnym? Czy ktoś jeszcze pracuje z domu? Był taki moment, kiedy wydawało nam się, że to jest naprawdę fajna opcja. No a teraz naukowcy zbadali pracę zdalną i wykazują, że może generować społeczną izolację, większy stres psychiczny i łączy się ją z częstszym poszukiwaniem pomocy ze strony specjalistów, psychologów. Praca zdalna nie taka fajna, jak się w COVID-zie wydawało. A wiecie, jaka jest najlepsza praca? Dobrze płatna. Radio Gra. Hit.

0: Paul Young. Lata mijają, a on ciągle młody, czyli Young. Zbliża się 10, czyli godzina też ciągle młoda. Za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody. Potem gramy dalej, potem pojawi się Alex Warren.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
13: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
12: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
13: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
14: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wielosztuki w RTV.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Gra w czwartek, 11 czerwca. Na zegarach 10:00, pora na najnowszy raport i prognozę pogody. Zapraszam.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Sąd okręgowy w Toruniu wyznaczył na dzisiaj początek procesu dotyczącego głośnej zbrodni w parku Glazja. Tam rok temu doszło do tragicznego zabójstwa 24-letniej Klaudii. Oskarżony 20-letni Jomejkert S. odpowie przed sądem za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz inne przestępstwa. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna zadał ofierze kilkanaście ciosów nożem. Jomejkert S. został zatrzymany przez policję po pościgu. W momencie zatrzymania miał ponad promil alkoholu we krwi. Mundurowi zostali zaalarmowani przez przypadkowego świadka, który usłyszał krzyki ofiary i wybiegł jej na ratunek. Śledztwo w tej sprawie zakończono w maju. Biegli uznali, że podejrzany był w pełni poczytalny w chwili popełnienia czynu. Grozi mu dożywocie.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: 1 stycznia 2027 roku ma wejść w życie nowy model komunikacji miejskiej w Toruniu. Prezydent zapowiada rewolucję. Autobusy i tramwaje mają jeździć szybciej i częściej. Zewnętrzna firma zaproponowała w Toruniu wprowadzenie różnego rodzaju rozwiązań, m.in. 15 czy 30-minutowych taktów odjazdów, wprowadzenie linii ekspresowych czy metropolitalnych, mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
12: No jesteśmy gotowi tak naprawdę z konsultowaniem, pokazaniem mieszkankom, mieszkańcom Torunia modelu, zupełnie nowego modelu transportu publicznego przez ostatnie kilkanaście miesięcy na zamówienie gminy miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej. Ten model opracowywała firma Trako z Wrocławia, osoby, które są specjalistami z zakresu modelowania transportu komunikacji miejskiej.
10: Jutro o 17:00 w Jordankach odbędzie się pierwsze otwarte spotkanie dla mieszkańców, na którym mają być zaprezentowane założenia tego komunikacyjnego modelu.
11: O tym się mówi w Toruniu.
10: 40 tysięcy złotych potrzebuje Kombinat Kultury, by przetrwać. Tematem klubu przy Podmórnej w Toruniu zajmuje się nasz reporter Artur Stochla, który spotkał się z Anną Sztuczką. To prezes zarządu fundacji Wspieramy Kulturę Sztukart. Twórców Kombinatu zaskoczyły wysokie opłaty za ogrzewanie w trakcie tegorocznej długiej i mroźnej zimy. Miejsce odwiedziło także mniej osób niż planowano.
13: Założyliśmy zbiórkę. Ja w sumie nie lubię robić takich rzeczy, bo wolę jakby sama zarobić na siebie, ale no byliśmy zmuszeni i też no ludzie nam polecili, żeby tą zbiórkę założyć. Zadłużenia mamy około 40 tysięcy, więc pisaliśmy też jakby prośbę o rozłożenie na raty tej kwoty. Mam nadzieję, że miasto się przychyli do naszej propozycji. Będą też koncerty charytatywne. Drag Show nas wspiera, który też u nas robi imprezy, więc wsparcia dostaliśmy bardzo dużo. Ja miałam jakieś 150 wiadomości od ludzi, aż się popłakałam ze wzruszenia i no mam nadzieję, że uzbieramy te pieniądze.
10: Anna Sztuczka przypomina, że wiele działań Kombinatu prowadzonych jest społecznie. Na przykład za darmo można zwiedzać znajdujące się przy Podmórnej Muzeum Toruńskiego Rocka.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Gigantyczna akcja służb. Wzięło w niej udział 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali prawie 2 tysiące poszukiwanych osób.
14: A to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
10: Mówił Krzysztof Zasada.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
10: Toruńskie niebo szczelnie przykryte chmurami, w prognozach ciągle widać przelotne opady deszczu. Padać może także w piątek, choć już mniej intensywnie niż dzisiaj. Jutro będzie także cieplej, bo dziś termometry w Grodzie Kopernika pokażą tylko 15 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
9: Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witamy ponownie po 10:00, witamy i gramy, teraz Alex Warren, a za chwilę Enrique Iglesias.

0: taki troszkę mniejszy Elvis, czyli Shakin' Stevens, Breaking Up My Heart w Radiu Gra. A teraz informacje z kosmosu. NASA w tym tygodniu ogłosiła, że w składzie załogi misji Artemis 3 to będzie misja, która ma przetestować dokowanie kapsuły Orion z księżycowym lądownikiem. W tej misji znajdzie się, no niestety, żaden z naszych. Będzie 3 Amerykanów i 1 Włoch. Nie będzie Polaka, ale za to pojawi się szansa na pizzę w kosmosie.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.

Black or White i Michael Jackson w Radiu Gra. Dzisiaj zaczyna się święto piłki nożnej, czyli mundial, ale piłka będzie także rządzić w Toruniu. Dzisiaj na boiskach przy Skarpie 4 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe dla dzieciaków i dla młodzieży, czyli toruński mundial 2026. O! I tutaj będzie okazja, żeby szczerze pokibicować swoim. W tym wydarzeniu weźmie udział 12 reprezentacji toruńskich szkół podstawowych. Kto ma chwilę wolną, już może się kierować na boiska przy Skarpie 4. Dzisiaj toruński mundial 2026. My wracamy do grania, ale Farben to już teraz, potem jeszcze wideo i wszystko jedno.

0: No nie wiem, nie wiem. Jeżeli chodzi o pogodę, to raczej nie jest nam wszystko jedno. Szukam jakichś pozytywów, bo obiecywali nam naprawdę gorący czerwiec. Czytam, że na horyzoncie widać falę upałów nadciągającą do Polski. No problem tylko taki, że ten horyzont to chyba gdzieś daleko. Prognoza na dzisiaj, już za chwilę, a potem Dua Lipa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Toruńskie niebo szczelnie przykryte chmurami, w prognozach ciągle widać przelotne opady deszczu, padać może także w piątek, choć już mniej intensywnie niż dzisiaj. Jutro będzie także cieplej, bo dziś termometry w Grodzie Kopernika pokażą tylko 15 stopni.
6: To jest Radio Gra.

Taylor Swift. Ślub coraz bliżej, ślub roku na pewno, a kto wie, czy to nie będzie także ślub stulecia. Impreza z tej okazji ma się odbyć w Madison Square Garden, tam gdzie aktualnie odbywają się finały NBA, tam gdzie ostatnio wybuczano Donalda Trumpa. Na ślubie Taylor Swift ma być ponad 1000 gości. Wesele jak na Podkarpaciu. A do 11 w radiu gra jeszcze m.in. Katy Perry i elektryczne gitary. Wiadomości z Torunia? Już niedługo. Punktualnie o 11. A kto niecierpliwy, ten zagląda na naszą stronę Gra FM. Tam dużo wiadomości lokalnych i z Torunia, i z naszego regionu, i to dostępnych o każdej porze dnia i nocy. Teraz gramy dalej.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
3: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92. Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
11: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
10: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
11: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
12: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
17: Po reklamie.
18: Zaczynamy raport o 11. Mamy czwartek, 11 dzień czerwca. Będzie też najnowsza prognoza pogody.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policjanci apelują o ostrożną jazdę. Dzisiaj o 9.30 doszło do potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych w rejonie Placu Świętej Katarzyny i ulicy Warszawskiej w Toruniu. To okolice dawnego kinoteatru Grunwald. Na razie nie są jeszcze znane przyczyny tego zdarzenia. Na miejscu są policjanci. Będziemy wracać do tematu. Utrudnienia na autostradzie A1 między węzłami Nowa Wiesia, Toruń Południe. Ciężarówka wyjechała poza jezdnię, a w okolicy trwa także remont. Usuwanie pojazdu zaplanowano po godzinie 20. Wtedy autostrada będzie zamknięta w kierunku na Łódź. Wyznaczone mają być objazdy.
20: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
19: 27 czerwca ruszą wakacyjne połączenia z naszego województwa finansowane przez Urząd Marszałkowski. Na tory wracają pociągi Borsuk do Tlenia, połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu, z regionu nad morze pojedzie będzie także latarnik.
0: Powiem Państwu o Helu. On rusza. Pierwsze połączenie jest 27 czerwca. Także w pierwszy dzień wakacji zapraszamy na Półwysep Hels. A mamy sporo zmian. Po pierwsze, wydłużyliśmy godziny pobytu na Helu. Czyli docieramy na Hel z Bydgoszczy Głównej. On startuje o 6.40. Na Hel dojeżdża na 10.40, a wracamy o 20. Za 4 minuty 20.
19: Mówiła Beata Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dobre informacje dla mieszkańców, którzy planują wypoczynek nad jeziorem nieco bliżej. Od najbliższej soboty mają być uruchomione kursy linii MZK numer 141 do Kamionek. Jak będą kursować te autobusy, to wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Przyskowska.
17: W pierwszych dwóch tygodniach to 3 kursy dziennie. Odjazdy z Torunia zaplanowano o 9, 13 i 17.20. Kursy powrotne to 9.45, 13.45 i 18.10. Od 27 czerwca do 16 sierpnia wprowadzone zostaną dodatkowe połączenia z Torunia i Kamionek.
19: Kasiu, jaką trasę pokona autobus z Torunia do Kamionek?
17: Zaczynamy od placu Świętej Katarzyny. 141 zatrzyma się m.in. na Alei Solidarności w rejonie Sądu Rejonowego na Kościuszki i Polnej. Na trasie zlokalizowano też przystanki w Papowie, Łysomicach, Gostkowie, Tużnie, Kamionkach Małych. Ostatni przystanek to oczywiście Kamionki Jezioro.
20: Sport w Radiu Gra.
19: Zaglądamy na motoarenę w Toruniu. Żużlowcy Unii Leszno wygrali wczoraj w drugiej rundzie ćwierćfinałowej drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. W ekipie KS Toruń wyróżnił się Antoni Kawczyński, który jechał bezbłędnie, zdobył wczoraj 15 punktów w 5 biegach. 13 oczek dołożył Mikołaj Duchiński, 5 Jan Heleniak. Igor Gryzło bez zdobyczy. A dodajmy, że to on zastąpił Bartosza Derka. Młody zawodnik Aniołów ma przerwę, bo złamał obojczyk podczas zawodów w Lublinie. Kibice seniorskiej drużyny z Torunia zastanawiają się, czy przez opady deszczu nie jest zagrożone jutrzejsze spotkanie PGE Ekstraligi w Lesznie, gdzie Unia podejmie Press Toruń. Klub z Leszna przykrył jednak Torplan deką. Spotkanie odbędzie się zgodnie z planem.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Czy czeka nas rewolucja w prawach pasażerów lotniczych? Trwają negocjacje między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych. Czego konkretnie dotyczą?
21: Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
19: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginio.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
19: Przelotne opady deszczu, niekorzystne warunki biometeo, tylko 15 stopni na termometrach. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Wieje umiarkowany wiatr. Jutro też może popadać, ale nie tak intensywnie jak dzisiaj. W weekend ma być także nieco cieplej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
18: To jeszcze nie druga połowa meczu, to jeszcze nie druga połowa dnia, ale na szczęście mamy już drugą połowę tygodnia, weekend coraz bliżej. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne energii, teraz Inner Circle.

0: Bardzo urocza piosenka. Emma Banton w Radiu Gra. Urlopy coraz bliżej, wakacje coraz bliżej. Jeżeli szukacie jakichś ciekawostek, atrakcji, podpowiem. Nowa atrakcja pojawiła się na Słowacji. Powstał tam Wilkow Park. Takie niezwykłe miejsce. Labirynt, który przypomina odcisk palca, jeżeli spojrzycie na niego z lotu ptaka. No spory ten labirynt, ma powierzchnię ponad 1 hektara, a składa się z około 100 tysięcy żywych wierzb. Fajne miejsce, żeby pojechać na kilka godzin, tylko żeby nie skończyło się na kilku dniach.
1: Reklama.
2: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
3: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

Przyjemny muzyczny relaks zapewniają hity pełne energii w Radiu Gra. A ja tak w kwestii przypomnienia, od wczoraj mamy kolejne zmiany w komunikacji miejskiej w związku z modernizacją torowiska na ulicy Konstytucji 3 Maja. Od wczoraj jedynka, tramwaj numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie w obu kierunkach przez Aleję Świętego Jana Pawła II i wały generała Sikorskiego. To kolejna zmiana, bo od poniedziałku mamy też zawieszone kursowanie linii tramwajowych numer 5 i 6, a w zamian dano większą częstotliwość tramwajów linii numer 3. Taka przypominajka. Teraz gramy dalej, teraz Bledka.

0: Wakacje jeszcze się nie zaczęły, a już wystartowały paragony grozy. Na szczęście nie u nas. Turystka ze Stanów Zjednoczonych ostrzega przed kupowaniem lodów w Rzymie, gdzie za dwie porcje tego przysmaku zapłaciła 44 euro, czyli w przeliczeniu na nasze 185 zł. Powiecie, że dużo? No to poczekajmy na tegoroczne paragony grozy z Sopotu i Zakopanego. Nasi restauratorzy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.
1: Reklama. Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: Balance.
1: Zdrowit.
2: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery.
1: Mrok i wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
3: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
4: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Tu! W Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
8: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
7: Tak! Disney Junior! Niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
8: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
7: Tak! Fotobudka, konkursy i super nagrody!
8: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
7: Tato, musimy tam być!
8: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Przelotne opady deszczu, niekorzystne warunki biometeo, tylko 15 stopni na termometrach. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Wieje umiarkowany wiatr. Jutro też może popadać, ale nie tak intensywnie jak dzisiaj. W weekend ma być także nieco cieplej.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Mam takie wrażenie, że Grzegorz Chyży w swoich piosenkach jakoś często przeprasza swoją partnerkę czy swoje partnerki. No, być może z niego to niezły gagatek. Za chwilę 12:00, będzie południe, rozpoczniemy lepszą połowę dnia. Po 12:00 Bibi Rexa i Faithless New Religion.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią Małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. Po reklamie.
10: O tym, co nowego w Toruniu, w Polsce i na świecie, teraz w raporcie o 12:00. Dołożymy też prognozę pogody.
11: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport. Zapraszam. Dziś w Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczął się głośny proces w sprawie zbrodni, do której doszło rok temu w parku Glazja. Chodzi o zabójstwo 24-letniej Klaudika. Oskarżony, 20-letni Jomaj Kert S., odpowie przed sądem za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz inne przestępstwa. Proces nie jest jawny. Również dzisiaj o 9:00 w parku Glazja odbyło się spotkanie modlitewne w intencji zamordowanej Klaudika pod przewodnictwem biskupa Arkadiusza Okroja. Zmieniamy temat. Mamy nowe informacje dotyczące dzisiejszego potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych w rejonie placu Świętej Katarzyny i ulicy Warszawskiej. Do tego zdarzenia, o którym informowaliśmy Was już na naszej antenie, doszło około 9:30.
12: Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego, którzy przybyli na miejsce, wynikało, że kierujący osobową Toyotą, 25-letni mężczyzna, potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych na zielonym świetle 50-letnią kobietę. W wyniku uderzenia kobieta upadła na jezdnię, wymagała pilnej pomocy medycznej, została przetransportowana do szpitala. Wiemy, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy, był on trzeźwy, zatrzymali mu prawo jazdy w związku z tym zdarzeniem drogowym.
11: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian z toruńskiej komendy. I jeszcze jedna informacja, ale o kolizji, do której doszło przed godziną 11:00 na A1 w pobliżu Nowej Wsi pod Toruniem. Na odcinku w kierunku Łodzi pojazd ciężarowy zjechał poza jezdnię. To wymusiło zamknięcie pasa awaryjnego w celu zabezpieczenia miejsca kolizji, a to ogranicza przepustowość trasy. Około godziny 20:00 planowane jest usuwanie uszkodzonego pojazdu ciężarowego. W związku z tym fragment autostrady A1 w kierunku na Łódź będzie całkowicie zamknięty. Kierowcy będą kierowani na objazdy przez węzły Lubicz i Toruń Południe. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji na drodze. I niestety jeszcze jedna informacja o utrudnieniach. Tym razem na Krajowej 15 na odcinku Inowrocław-Toruń w pobliżu Małej Nieszawki doszło do zderzenia osobówki z busem. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Zmieniamy temat. Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje o zmianach w organizacji ruchu w rejonie węzła Toruń-Zachód. Ma to związek z budową 4. toruńskiego odcinka trasy S10. Szczegóły poznała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Zmiany dotyczą skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z DK15. Wprowadzono rondo tymczasowe z wykorzystaniem łącznic po północnej stronie węzła. Południowa część węzła jest zamknięta.
11: Słuchacie raportu Szymon Marciniak, którego pamiętamy z Mundialu 4 lata temu w Katarze. Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, w gronie arbitrów Tomasz Kwiatkowski. To polscy sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
13: Najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
11: Mówił Michał Listkiewicz, były prezes PZPN.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
11: W tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal na niebie mają przeważać chmury, niestety bez szans na przejaśnienia, parasole. Także nadal warto mieć pod ręką, utrzyma się umiarkowany wiatr i będzie maksymalnie do 16 stopni w naszym mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
10: 11 dzień czerwca i już czwartkowe popołudnie. Paula, Barnaba i Anastazy to dzisiejsi solenizanci. Pozdrawiamy serdecznie. Do tego dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. No to gramy dalej. Hity pełne energii. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie. To już Faithless i Bibi Rexa w utworze New Religion. Deep.

0: Electric Light Orchestra w Radiu Gra. Pora sprawdzić, kto ma dzisiaj urodziny. No, dzisiaj takie filmowe towarzystwo. Hugh Laurie, brytyjski aktor, kończy lat 67, chyba najlepiej znany jako Dr. House. 40, okrągłą 40 ma Shia LaBeouf, aktor amerykański. Pamiętacie go być może z filmów Transformer czy Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, gdzie był synem Indiany Jonesa. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Chcą być szczęśliwi i ciągle gonią za tym celem. Mają w sobie wielki potencjał i ogromną siłę przebicia. Poza tym mają też żyłkę hazardzisty. Do zalet zaliczyć można m.in. przedsiębiorczość i aktywność. Natomiast do wad nieostrożność i pochopność. Pozdrawiamy i w prezencie zagramy. Za chwilę piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: 4 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią Małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Maria Magdalena i Sandra w Radiu Gra. O tej porze włącza się mój wewnętrzny kałowiec, więc teraz propozycje spędzenia wolnego czasu dzisiaj po południu i wieczorem w Toruniu. Dzisiaj tak bardziej na jazzowo. Dzisiaj w Teatrze Muzycznym o 19:00 Hania Derej Trio. Piszą, że to jeden z najciekawszych młodych projektów na polskiej scenie jazzowej. No ale przede wszystkim dzisiejsze wydarzenie to koncert w ramach Metropolis Jazz Festival, czyli Pat Metheny o godzinie 19:00 w Centrum Jordanki. Wirtuoz gitary, mistrz i po prostu legenda. Kto wie, czy to nie jedno z największych i najważniejszych muzycznych wydarzeń w Toruniu w tym roku. Pat Metheny, dzisiaj Centrum Jordanki, koncert o godzinie 19:00, a u nas nieustannie hity pełne energii.

0: Gitarową solówkę w tej piosence miał zagrać Eric Clapton i nawet zagrał i nagrał, tyle że nie w tej tonacji, w której nagrano resztę piosenki, więc musiał to zrobić ktoś inny. Tina Turner w Radiu Gra. Prognoza pogody to już za chwilę, a potem z przytupem Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: najniższe obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: W tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal na niebie mają przeważać chmury, niestety bez szans na przejaśnienia, parasole. Także nadal warto mieć pod ręką, utrzyma się umiarkowany wiatr i będzie maksymalnie do 16 stopni w naszym mieście.
4: To jest Radio Gra.

Hity pełne energii w Radiu Gra to Swedish House Mafia. Jak pomyślę, że już jutro piątek, to od razu lżej się robi na sercu. No i zapraszam na spotkanie jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Teraz Sumptuastic i Kołysanka. Do 13:00 także Jason Derulo.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Woodrex. Bydgoszcz. Ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
8: Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
17: Zdrowit.
18: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Po reklamie.
21: Mamy czwartkowe popołudnie, 13 na zegarach. To jest 11 dzień czerwca w kalendarzu. Czas na najnowszy raport.
22: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Zakończyły się utrudnienia na Krajowej 15. To trasa Toruń-Inowrocław. Tam w Nieszawce przed 11 doszło do wypadku, zdarzyły się osobówka i samochód dostawczy. Jak poinformowali toruńscy strażacy, dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Zmieniamy temat i teraz zaglądamy w rozkłady jazdy MZK. W tym tygodniu wprowadzono korekty w kursowaniu wybranych linii tramwajowych, a ma to związek z pracami w ciągu Konstytucji 3 maja. O szczegółach już teraz nasza nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Od wczoraj linia numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie, przez Aleję Jana Pawła II i Wały Generała Sikorskiego. Jedynkę spotkacie na trasach w obu kierunkach. Ale to nie wszystko. Przypominam, że zawieszono kursowanie tramwajów 5 i 6. Za to zwiększono częstotliwość trójki na całej trasie, a na trasie od pętli Olimpijska Park and Ride do Alei Solidarności wprowadzono zastępczy autobus. Te zmiany zostaną z nami na kilka tygodni, bo przywrócenie tramwajów na Konstytucji 3 maja planowane jest na koniec sierpnia.
0: Rozkłady jazdy publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Wczoraj w Toruniu odbył się finał tegorocznej edycji Kujawsko-Pomorskich Mistrzostw Menedżerskich, turnieju przedsiębiorczości społecznej. O tytuł mistrzów walczyło 8 najlepszych zespołów z regionu. Zmagania polegały na prowadzeniu wirtualnych przedsiębiorstw społecznych, gdzie liczą się zarówno zysk, jak i działania na rzecz lokalnej społeczności. Ogólnie w turnieju organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wzięły udział aż 73-3-osobowe zespoły z całego województwa.
2: Ja jestem nauczycielem biznesu i zarządzania, więc dla mnie taka praktyczna nauka zawodu to, że oni mogą w taki praktyczny sposób spróbować zarządzania, popracować nad popytem, nad podażą, nad strategią marketingową. No to jest bardzo cenna rzecz i widzę też tutaj u chłopaków, którzy są w mojej szkole, że naprawdę się w to zaangażowali i zaczęli rozumieć bardziej tą gospodarkę rynkową, te wszystkie zależności, tak? Od czego to zależy. Jeżeli damy taką cenę, czy będziemy mieli na to popyt? Jaka będzie podaż? Co zrobi konkurencja? To w praktyce ich nauczyło więcej niż sucha teoria na lekcjach.
0: Mówiła Małgorzata Kopcińska ze Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Słuchacie raportu dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur napotkacie kolumny pojazdów wojskowych. To w ramach ćwiczeń Dzielny Dzik 26. Stąd apel rzecznika prasowego 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
12: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
0: Apelował major Karol Frankowski. Także jutro na polskim niebie będzie można zobaczyć samoloty F-35. Nowe polskie maszyny wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. A już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia. Zostańcie z nami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
0: Maksymalnie do 16 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie przewaga chmur, raczej bez szans na przejaśnienia, a parasole mogą nam się jeszcze dzisiaj przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć, warunki biometeo są niekorzystne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
21: Jeżeli powiem, że mamy chwilę po 13, no to w zasadzie powinno być już z górki. Ja wiem, że to jest spore ryzyko z mojej strony, bo jeżeli ktoś jest zabiegany, zarobiony, no to ma zupełnie inny ogląd tej sytuacji. Kłaniam się, dzień dobry, po pierwszej w Radiu Gra polecamy się do 18. Dużo newsów z miasta, jeszcze więcej fajnych miejsc, które będzie warto odwiedzić, bo weekend już tuż. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie.

0: Melanie Fiona, Monday Morning o trudach poniedziałku. No do poniedziałku to jeszcze trochę wody Wiśla na szczęście musi upłynąć, a przed nami wcześniej weekend i tu się sporo będzie działo. Od kręcenia kilometrów w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski po piknik, śniadanie nad Martóweczką, do tego też żużlowe emocje jutro odpukuje, aby pogoda nie pokrzyżowała planów. Jedziemy do Leszna, tutaj się będzie sporo działo, to ten mecz już jutro. Poza tym, no Mundial dzisiaj startuje przecież, prawda? I tu też sporo emocji. Ten toruński również w wydaniu najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Do tego też dotrzemy. Będzie też oczywiście o koncertach, o tym, co przed nami w weekend. O, dziś wyjątkowy koncert Pafa Mefeniego. To też temat, do którego zdążymy powrócić jeszcze dziś. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji? Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. T plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Ace of Base, Beautiful Life w Radiu Gra. To są hity pełne energii. Dziś startuje mundial, a jutro w Toruniu wystartuje olimpiada. Olimpiada osób niepełnosprawnych to coroczne wydarzenie. To już jej 15. edycja, więc będą i sportowe emocje. No i koncert zespołu Manchester. Do 12. w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbędzie się to wydarzenie. Jedno z najważniejszych integracyjno-sportowych w regionie, promując aktywność fizyczną i przełamywanie barier przy okazji. Zwieńczeniem tego dnia całych rywalizacji emocji będzie koncert zespołu Manchester, który zacznie się o 14.30 na przystani towarzyskiej Laba. I tam też warto zajrzeć. Polecamy, bo to wydarzenie, które jest pod naszym radiowym patronatem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wiosna, wiosna, a kto ty? Taka bardziej jesień troszkę, ale no dobrze, mam nadzieję, że to się zmieni, że chmury pójdą w zapomnienie, no i wróci piękna aura, wiosenna aura. Sprawdzamy to dla was już za chwilę w naszej prognozie pogody, a przed 14 na antenie Radia Gra, na scenie Radia Gra wystąpi jeszcze Miley Cyrus, będzie też Lambery. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundary!
9: Kto?
10: Wundary! Wundary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Maksymalnie do 16 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie przewaga chmur, raczej bez szans na przejaśnienia, a parasole mogą nam się jeszcze dzisiaj przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć, warunki biometeo są niekorzystne.
19: To jest Radio Gra.

0: Kaskę i Mnok w Radiu Grano. Jej na święcie miasta Torunia niestety nie będzie. Może kiedyś, kto to wie. Za to podczas finału Toruńskich Gwiazd o 20.15 26 czerwca, czyli w piątek, proszę zapisać w kalendarzach, wystąpi Lordofon. Wcześniej od 17 finał plebiscytu Toruńskie Gwiazdy 2026. Poznamy tych najlepszych z najlepszych, między innymi chociażby debiutantów. Po raz kolejny toruńskie statuetki zostaną przyznane muzykom, artystom z naszego miasta. I to się chwali. Proszę wpisać w kalendarz jeszcze raz. 26 od 17 zaczynamy, a koncert Lordofonu po 20.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum. Kramy z rękodziełem dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
12: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
13: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
14: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
15: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
16: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
17: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
16: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
17: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
18: Po reklamie.
0: To jest raport o 14 w Radiu Gra, to oznacza, że mamy dla was najnowsze newsy z miasta, kraju i świata.
2: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców, którzy poruszają się autostradą A1. Od dzisiaj ruszają prace na kolejnym odcinku. Jak już wiecie z naszej anteny, roboty trwają już w rejonie węzła Toruń Południe. Teraz rozpoczynają się prace między węzłami Lisewo a Tużno.
6: Tu remontowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. To oznacza zmiany w ruchu. Poruszamy się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym w kierunku Łodzi. Zamknięte zostaje też MOP Drzonowo. Prace potrwają około 7 tygodni, ale termin jest też uzależniony od pogody.
2: Przypomnijmy, jakie utrudnienia wprowadzono w rejonie węzła Toruń Południe.
6: Tam trwa remont jezdni w kierunku Gdańska, więc ruch odbywa się jednym pasem, w stronę Łodzi i dwoma pasami. MOP Nowa Wieś w kierunku Gdańska jest zamknięty, mogą też występować zamknięcia wybranych bramek na punkcie poboru opłat Nowa Wieś. Prace powinny się zakończyć na początku lipca. Dodam, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
2: Informacje zebrała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zmieniamy temat. 27 czerwca ruszają połączenia wakacyjne z naszego województwa. Na tory wracają trzy najbardziej popularne pociągi: Borsuk do Otlenia, Latarnik z Bydgoszczy na Hel i połączenie do Kołobrzegu. Skupmy się teraz na połączeniu do Tlenia.
18: Zapraszam Borsuka, czyli ktoś nie był w Tleniu, nie posmakował wybitnych lodów, które tam są w kilku miejscach, ale polecam również kajaki. Najbardziej, naprawdę, jeżeli ktoś nie widział Zalewu Żurskiego, to naprawdę powinien to zrobić. My tam mamy promocję i będziemy czekać na Państwa 28, czyli w niedzielę. I tam będzie się odbywać promocja, można będzie posmakować kociewskich przysmaków na dworcu, można będzie zwiedzić prywatne muzeum, które jest tam na dworcu, więc bardzo serdecznie polecamy. Tu również naszym przewoźnikiem jest Arriva.
2: Mówiła Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego. Zmieniamy temat. Jutro zostaną otwarte dwie nowe pracownie w Szpitalu Miejskim w Toruniu: tomografii komputerowej i hemodynamiczna. Szpital Przybatorego każdego roku realizuje blisko 15 tysięcy hospitalizacji, a pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym otrzymuje niemal 25 tysięcy pacjentów. Oddział kardiologii leczy 3 tysiące osób rocznie, dlatego rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia kardiologicznego jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Czytamy w opublikowanym na miejskiej stronie internetowej wywiadzie z doktorem Sergiuszem Sowińskim. Słuchacie raportu? Łódź dołączyła do miast, nad którymi jutro przelecą najnowsze polskie samoloty bojowe F-35. Chwilę po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta. Ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa około 10:10 wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, następnie Efy polecą w stronę Krakowa, by nad Wawelem pojawić się o 10:35. Zawrócą wtedy na Łódź i 10 minut później pojawią się nad tym miastem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: To pochmurny i ponury dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 16 stopni Celsjusza. Zdaniem synoptyków parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać, jutro też jeszcze może popadać w naszym mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Jeżeli ktoś szuka światełka w tym pogodowym tunelu, do którego wpadliśmy troszeczkę, no to mam dobre informacje. W przyszłym tygodniu będzie cieplej, zdecydowanie cieplej. Wyniki powyżej 25 stopni na teraz pokazują te długoterminowe prognozy. Tak a propos aury. Kłaniam się po drugiej. Dzień dobry. U nas dużo słonecznego grania, za to w radiu gra Kajko na początek, a później Hadaway. Marcin Misiewski, kłaniam się. Dzień dobry.

muzycznych wspomnień czarów w Radiu Gra. NSYNC i Justin Timberlake sprzed lat. To są hity pełne energii. No, energii nie brakuje toruńskiej drogówce, która ostatnio wyjechała na autostradę, aby przeprowadzić akcję Trzeźwa Autostrada. Tak nawiasem mówiąc, nazwy policyjnych akcji są zawsze urzekające, prawda? Przebadali 711 kierowców, policjanci z drogówki. No, niestety aż 6 jechało na podwójnym gazie. Odpowiadają za wykroczenia, a jeden stanie przed sądem za przestępstwo. No i oczywiście wszyscy stracili prawo jazdy. Policja przypomina, że jazda pod wpływem na podwójnym gazie po spożyciu alkoholu znacząco obniża zdolność prowadzenia pojazdu, zwiększa ryzyko tragicznych w skutkach wypadków. O czym chyba wszyscy wiemy, ale no właśnie, czy oby na pewno wszyscy. Piszemy o tym na gra.m

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
0: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Radio Gra Pleca. Zaczynamy od wizyty w Jordankach. Dobrze się kłamie. To propozycja spektaklu, który w niedzielę odbędzie się na scenie Jordanek. Polecamy waszej uwadze. A dziś w tym miejscu zagra Pat Metheny. Przed nami szósty piknik militarny. Twierdzy Toruń. To propozycja od 12 do 14 czerwca. Będą militaria, będą czołgi, będą legendarne pojazdy. To wszystko w Twierdzy Toruń. Polecamy. Polecamy też Song of Songs Festival. Ten w piątek odbędzie się w Toruniu od 18 w Fosie Zamkowej, a na scenie m.in. Roxy Węgiel czy też Mateusz Ziółko. A w sobotę nad Martówką kulturalne śniadanie na trawie, będzie piknik, będzie muzyka na żywo, będzie coś na ząb, dużo animacji, dużo warsztatów artystycznych. Wstęp wolny, wpadajcie od 10. Poleca Radio Gra.

0: Patrząc na strategię rozwoju miasta, można odnieść wrażenie, że plany są ambitne. Oby jej się udało zrealizować, a więcej o tej strategii 2035+, powiemy wam jeszcze przed 15, pozostańcie więc koniecznie z nami. Za moment też sprawdzimy, co przyniesie nam Aura. Oby coś lepszego.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
11: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
10: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
11: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
10: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody!
11: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami!
10: Tato, musimy tam być!
11: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
16: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
18: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
19: Kaufland.

0: reklamie.
1: To pochmurny i ponury dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 16 stopni Celsjusza. Zdaniem synoptyków parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać, jutro też jeszcze może popadać w naszym mieście.
2: To jest Radio Gra.

Wczytując się w strategię rozwoju miasta 2035+, można odnieść wrażenie, że mamy plany dosyć ambitne. No na bogato ma być, bo dwa nowe mosty mają pojawić się w mieście, Filharmonia czy też Muzeum Narodowe. Tak widzimy się w przyszłości za czas, no właśnie, jaki? No 2035+, ten plus może oznaczać całkiem sporo, jeżeli chodzi chociażby o samą infrastrukturę drogową, no i te mosty. Jak to w szczegółach wygląda, piszemy o tym na portalu gra.fm. Jest tam wiele tematów, wiele wątków, między innymi właśnie te drogowe, czy też kulturalne.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
14: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią Małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
20: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
21: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
22: Po reklamie.
23: Będzie nieubłaganie, to już 15 staje się faktem, a to oznacza, że w Radiu Gra mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny.
24: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek informacje o utrudnieniach na Krajowej 10. Na trasie Bydgoszcz-Toruń w Przełubiu doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jedna osoba została ranna, utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. I jeszcze jedna wiadomość dla kierowców o utrudnieniach na Krajowej 15. To trasa Toruń-Brodnica. W Gronowie doszło do wypadku z udziałem dwóch osobówek i busa. Jedna osoba jest ranna. Droga w tym miejscu jest zablokowana. zmieniamy temat. 1 stycznia przyszłego roku ma wejść w życie nowy model komunikacji miejskiej, a już jutro o 17 na toruńskich Jordankach odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne.
0: Jesteśmy już gotowi na proces konsultacji. Proces konsultacji zaczynamy w tym tygodniu, 12 czerwca o godzinie 17 w sali tutaj na Jordankach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, Rady Okręgu, radnych Rady Miasta Torunia, pasjonatów transportu publicznego MZK, bo jest ich sporo w Toruniu, osoby w wieku senioralnym, które młodzież, którzy korzystają z transportu publicznego, z tramwajów i autobusów na co dzień i najczęściej do odbycia i przyjścia tutaj na to spotkanie.
24: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat. 40 tysięcy złotych to suma, jakiej potrzebuje kombinat Kulturę, aby przetrwać. Twórców tego miejsca zaskoczyły wysokie opłaty za ogrzewanie w trakcie tegorocznej długiej i mroźnej zimy. Miejsce odwiedziło także mniej osób niż planowano.
1: Mamy tą galerię toruńskiego roka, która jest też do zwiedzania za darmo, więc no my to bardziej tak jak społecznicy, a nie biznes. No i niestety to się na nas trochę zamieściło, ale chcemy, żeby właśnie ta kultura była dla wszystkich dostępna. Czasem mam wrażenie, że jesteśmy bardziej znani w Polsce niż w Toruniu, bo bardzo dużo mamy właśnie też osób z innych miast, które nas wspierają, fani Republiki, cały fan klub, też robimy właśnie takie imprezy dla nich cykliczne, więc to wsparcie jest naprawdę bardzo duże, no ale też duże są koszty. No nie ukrywam, że to jest 600 metrów, z czego użytkowych jest bardzo niewiele, a ogrzewać trzeba wszystko. Też są drobne naprawy, bo to jest stara kamienica, też jakby sami o to dbamy. No więc naprawdę jest ogrom pracy, ale jest też duże wsparcie, więc mam nadzieję, że się uda przetrwać te trudne czasy.
24: Mówiła Ania Sztuczka, prezes zarządu Fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art. Do tego tematu wrócimy jeszcze dzisiaj na naszej antenie.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
24: Do końca dnia na północy i zachodzie kraju trzeba spodziewać się opadów deszczu. Do tego może dojść silny wiatr. Jutro z kolei burze na wschodzie, na termometrach nie więcej niż 20 stopni. Cieplej ma zrobić się dopiero od przyszłej środy. W przyszły czwartek na południowym zachodzie kraju możliwe nawet 30 stopni. A do informacji pogodowych dla Torunia wrócimy za kilka minut. Jeszcze szybko sprawdzamy najnowsze ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5,98 zł. Tańszy będzie olej napędowy, maksymalnie 6,37 zł.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. To jest raport sportowy. Zaczynamy od żużla. Już jutro Presy Toruń zmierzy się z Fogo Unią Leszno w ramach 8 kolejki PGE Ekstraligi. Pojawiły się pytania od kibiców o to spotkanie ze względu na deszczową pogodę w Lesznie. Klub jednak uspokaja, jak zaznacza, mecz nie jest zagrożony. Tor zabezpieczono plandeką. Zmieniamy dyscyplinę. Dzisiaj startuje piłkarski mundial. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 19:30, a pierwszy mecz Meksyk kontra RPA wystartuje o 21:00. Przypominamy, po raz pierwszy mamy aż 3 gospodarzy, to USA, Kanada i Meksyk. Również po raz pierwszy bierze udział w mistrzostwach aż 48 reprezentacji, a do fazy pucharowej awansują 32 zespoły narodowe.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Nad Toruniem pojawia się coraz więcej chmur. Synoptycy twierdzą, że parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać. W kolejnych godzinach niewykluczone są opady deszczu. Utrzyma się umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne może jeszcze wzrosnąć.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
23: Wychodzę z założenia, że czwartkowe popołudnie o tej porze da się lubić. Z każdą kolejną godziną powinno być już coraz bardziej przyjaźnie, a od jutra to już w ogóle prawie weekend. Kłaniam się, dzień dobry. No, prawie, ja wiem, robi wielką różnicę. Tu Radio Gram, hity pełne energii, Roxette na początek, Justin Bieber i Urszula. Taki klasyk, Malinowy Król pojawi się. I to już niedługo. Marcin Misiecki, dzień dobry ponownie. Witajcie.

0: Mark Anthony i Pitbull. No, panów na Święcie Miasta w Toruniu nie będzie, ale kilka innych fajnych koncertów przed nami. Między innymi Lord of On na finał Toruńskich Gwiazd 26, o czym przypominamy. Ale też będzie można puścić tradycyjne wianki. Jak to Noc Kupały nakazuje, 23, co prawda, we wtorek wianki na Wiśle, na Bulwarze Filadelfijskim i na Zamku Dybowskim od godziny 20:30. Dzień wcześniej, 22, z kolei na Dybowskim będzie można zobaczyć spektakl Jesus Christ Superstar o 21:30, kiedy już zrobi się naprawdę klimatycznie i to też warto wpisać w kalendarz. Cały harmonogram Święta Miasta z poszczególnymi wydarzeniami mamy rozpisany na naszych radiowych stronach na Gra FM.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca!
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Men na filakie on od Shania Twain, tu Radio Gra i hity pełne energii. Teraz będzie o komunikacji miejskiej w Toruniu. Tu trzeba się orientować, bo od wczoraj obowiązują nowe zmiany w kursowaniu tramwajów związane z modernizacją torowiska na Konstytucji 3 maja. Tym razem, no więc jedynka została skrócona i kursuje między pętlą Uniwersytet a przystankiem przy Skarpie. Wciąż zawieszone pozostaje kursowanie linii tramwajowej numer 5 i 6, a ich rolę częściowo przejęły zastępcze autobusy, czyli linia ZT5. To ważna informacja dla pasażerów. MZK zapowiada, że utrudnienia potrwają do końca sierpnia, kiedy planowane jest przywrócenie ruchu tramwajowego na remontowanym odcinku. Dodatkowo od jutra, od 12 czerwca ruszają też konsultacje społeczne dotyczące nowego układu komunikacji miejskiej w Toruniu, no więc jeżeli coś wam nie pasuje, będzie można się w tej kwestii wypowiedzieć. O czym piszemy też na naszych radiowych stronach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Dziś startuje Mundial Piłkarski Mistrzostwa Świata. My zapytaliśmy i pana prezydenta, i radnych miasta Torunia, to na kogo stawiają, kto będzie czarnym koniem, być może faworytem tych rozgrywek. Więcej na ten temat jeszcze przed czwartą u nas. Pozostańcie z nami.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: Gabriel Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
4: Mamma Mia. W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
10: Nad Toruniem pojawia się coraz więcej chmur. Synoptycy twierdzą, że parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać. W kolejnych godzinach niewykluczone są opady deszczu. Utrzyma się umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne może jeszcze wzrosnąć.

0: To już dziś o 21:00 RPA Meksyk, początek mundialu. Na kogo stawiają Torunianie, na kogo stawiają też radni miasta Torunia? Na przykład Adrian Mull, zapytaliśmy pana radnego, w kim widzi faworyta.
1: A wśród faworytów od dziecka kocham futbol południowoamerykański, także liczę, że albo Brazylia, albo Argentyna będą tymi zespołami, które wygrają ten mundial.
2: Dzisiaj mamy Meksyk RPA. Jak może ten mecz się potoczyć?
1: No myślę, że Meksyk.
0: I tu z panem radnym się akurat muszę zgodzić. Ja obstawiam 2-0 dla Meksyku. A wy, jak sądzicie?
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696 377 389.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.

0: EBD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziołko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen. Po reklamie.
4: I to już 16 na zegarach w Toruniu, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na raport.
5: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. W Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczął się dzisiaj głośny proces dotyczący zbrodni w parku Glazja. To właśnie tej nocy, rok temu, doszło do zabójstwa 24-letniej Klaudii K. Oskarżony, 20-letni Jomej Kert S., odpowie przed sądem za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz inne przestępstwa. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna miał zadać ofierze kilkanaście ciosów nożem. Jomej Kert S. został zatrzymany przez policję po krótkim pościgu. W momencie zatrzymania miał 1,2 promila alkoholu we krwi. Mundurowi zostali zaalarmowani wtedy przez przypadkowego świadka, który usłyszał krzyki ofiary i wybiegł jej na ratunek. Za zarzucane mu przestępstwa grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Również dzisiaj o 9:00 w parku Glazja odbyło się spotkanie modlitewne w intencji zamordowanej Klaudii K. pod przewodnictwem biskupa Arkadiusza Okroja. Teraz zaglądamy w rozkłady jazdy MZK. W tym tygodniu wprowadzono korektę w kursowaniu wybranych linii tramwajowych, a ma to związek z pracami w ciągu Konstytucji 3 maja. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Od wczoraj linia numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie, przez Aleję Jana Pawła II i Wały Generała Sikorskiego. Jedynkę spotkacie na trasach w obu kierunkach. Ale to nie wszystko. Przypominam, że zawieszono kursowanie tramwajów 5 i 6. Za to zwiększono częstotliwość trójki na całej trasie, a na trasie od pętli Olimpijska Park and Ride do Alei Solidarności wprowadzono zastępczy autobus. Te zmiany zostaną z nami na kilka tygodni, bo przywrócenie tramwajów na Konstytucji 3 maja planowane jest na koniec sierpnia.
5: Rozkłady publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Za nieco ponad dwa tygodnie, 27 czerwca, ruszają połączenia wakacyjne z naszego województwa. Na tory wracają trzy najbardziej popularne pociągi: Borsuk do Tlenia, Latarnik z Bydgoszczy na Hel i połączenie do Kołobrzegu.
7: Trzecie połączenie to połączenie do Kołobrzegu, czyli tak jak niektórzy mówią, do stolicy zachodniego wybrzeża naszego. No i tam jeździ Rybitwa. Tutaj naszym przewoźnikiem jest Polregio. Zapraszamy serdecznie. No ten, kto był w Kołobrzegu, wie, że Kołobrzeg to jest no takie wybitne uzdrowisko z wyjątkowym poziomem. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że mogliśmy uruchomić te połączenia. Wiemy, że mieszkańcy je bardzo lubią, więc zapraszamy serdecznie.
5: Mówiła Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Pato streaming będzie zakazany, tak dziś zdecydował Sejm. Chodzi o promowanie w internecie takich treści, które na przykład przedstawiają popełnienie czynu zabronionego. Kto nie głosował za ustawą?
9: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
10: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwa.
9: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
5: To był Kacper Wróblewski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
5: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Dziś będzie maksymalnie do 16 albo 17 stopni. Bez szans na przejaśnienia. Zdaniem synoptyków parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać. Jutro i właściwie przez cały weekend także może przelotnie popadać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
4: Kiedyś pewien klasyk Mellor cytował, że po robocie nie gadamy o robocie, więc jeżeli jesteście już po, no to po pierwsze zazdroszczę, a po drugie niech to będzie strefa popołudniowego relaksu. My dodajemy mocy, Bledka za chwilę u nas i Blondie na dobry początek po 16 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie ponownie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Muzyka na żywo, joga w plenerze, do tego słońce, plener malarski, artystyczne warsztaty, coś na ząb, strefa relaksu, leżak i to wszystko czekać będzie na Was na kulturalnym śniadaniu nad Martówką na trawie już w najbliższą sobotę od 10:00. Tam też warto przyjść, gorąco czekamy i polecamy, bo to będzie strefa naprawdę przyjemnego chilloutu. A w niedzielę kręcimy kilometry dla Torunia od 15:00 spod plazy, Toruń na rowery, kolejna edycja i mam nadzieję, że pogody się nie wystraszymy i pojedziemy do pięknego Olka, tam też czekać będzie na nas piknik rekreacyjny. Koncertowo dziać się będzie w Fosie Staromiejskiej, bo już jutro w naszym mieście Song of Songs Festival z gwiazdami w postaci Roxy Węgiel czy też Mateusza Ziółko. I na koniec propozycja stand-upowa. Katarzyna Piasecka jutro będzie dzieliła i rządziła w toruńskiej odnowie.
4: Poleca Radio Gra.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabrać.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio.

0: Sponsorem konkursu antenowego jest województwo kujawsko-pomorskie. www.kujawsko-pomorskie.pl.
1: Dzień dobry, Marto. Witam ciebie serdecznie. Radio Gra z tej strony. Czołem. Słuchaj, dzwonię do ciebie w takiej bardzo fajnej sprawie, bo patrzę sobie na tytuł piosenki, którą wpisałaś w naszym konkursie. W konkursie, w którym pytamy was z okazji Święta Województwa o piosenkę, która tobie kojarzy się na przykład z naszym województwem albo najlepiej pasuje, oddaje klimat województwa. No i opowiadaj, Marta, co ty tam wybrałaś i dlaczego.
2: Super.

0: fajną, nie? Ludzie przyjeżdżają i ten...
1: Napisałaś, że numer emanuje pozytywną energią, optymizmem, poczuciem wspólnoty. Łączy, a nie dzieli.
0: Tak. Dokładnie.
1: No dobrze, artyści, którzy się pojawiają na scenie podczas Święta Województwa, też łączą i Toruń, i Bydgoszcz, i Włocławek, i Grudziądz, tak, i każde inne miejsce. Marto, a ty masz swoje ulubione miejsca w województwie, tak nawiasem mówiąc?
0: Toruń, bo pochodzę z niedaleko Torunia, także Toruń.
1: No i my to szanujemy, no to pozdrawiamy cię z miasta Torunia. Super moce dla Marty. Za chwilę na antenie Radia Gra z okazji Święta Województwa i nagroda w postaci fajnego blendera dla ciebie, okej? Okay?
0: Super, dziękuję ślicznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Się nie rozłączajmy, sobie jeszcze chwilę porozmawiamy, dobrze?
0: Dobrze.
2: Sponsorem konkursu antenowego jest województwo kujawsko-pomorskie. www.kujawsko-pomorskie.pl

0: trochę ibisowskiego klimatu w Radiu Gry, a topiki Fastboy to są hity pełne energii, a za chwilę o pogodzie u nas trochę więcej. No pogoda jest, jaka, no każdy widzi, prawda? Mam nadzieję, że weekend jednak będzie bardziej łaskawa, bo no właśnie, a propos Święta Województwa, o którym przed chwilą była mowa, w weekend Wyspa Kina. Fajne wydarzenie, o którym opowiem wam za chwilę, jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
12: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
13: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
14: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
21: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Dziś będzie maksymalnie do 16 albo 17 stopni. Bez szans na przejaśnienia. Zdaniem synoptyków parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać. Jutro i właściwie przez cały weekend także może przelotnie popadać.
22: To jest Radio Gra.

0: Ed Sheeran daje radę, za chwilę piąta, za chwilę kolejne wiadomości w Radiu Gra. Zabieram was teraz do miasta zaprzyjaźnionego w ramach Święta Kujawsko-Pomorskiego, województwa, gwiazdy wielkiego, dużego formatu na scenie. W Bydgoszczy wstęp wolny już 13 na Wyspie Muńskiej. W pięknym miejscu pojawią się na Wyspie Kina Fuka i Kasperczyk, bracia Kasperczyk, Kasia Linz, będzie Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, chociażby, czy też Renata Przemyk i Hursat and Grace. To 13 warto się pojawić. Start o godzinie 20. Ja polecam, jak zawsze, Radio Gra. Bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
7: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
6: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
7: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
6: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody!
7: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami!
6: Tato, musimy tam być!
7: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
8: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. Karolina Niedzielska.pl

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Mamy 17, to jest toruńskie popołudnie. Mamy dla Was kolejne wiadomości. Sprawdzamy te najważniejsze newsy z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
9: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Uwaga kierowcy, dziś około 20 szykują się utrudnienia na A1 pomiędzy węzłami Nowa Wieś a Toruń Południe. Chodzi o usuwanie uszkodzonej ciężarówki, która miała dzisiaj do południa kolizję i zjechała po zajezdnię. W związku z tym fragment autostrady A1 w kierunku na Łódź zostanie całkowicie zamknięty. Kierowcy będą kierowani na objazdy przez węzły Lubicz i Toruń Południe. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji na drodze. Przywrócenie normalnego ruchu pojazdów na A1 w okolicach Nowej Wsi przewidywane jest około godziny 23. Zmieniamy temat i teraz mamy dobre informacje dla mieszkańców, którzy planują wypoczynek nad jeziorem. Od najbliższej soboty zostaną uruchomione kursy linii MZK numer 141 do Kamionek. O tym, jak będą kursować autobusy, powie już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: W pierwszych dwóch tygodniach to 3 kursy dziennie. Odjazdy z Torunia zaplanowano o 9, 13 i 17.20. Kursy powrotne to 9.45, 13.45 i 18.10. Od 27 czerwca do 16 sierpnia wprowadzone zostaną dodatkowe połączenia z Torunia i Kamionek.
9: Kasia, jaką trasę dokładniej pokona autobus z Torunia do Kamionek?
10: Zaczynamy od placu Świętej Katarzyny. 141 zatrzyma się m.in. na Alei Solidarności w rejonie Sądu Rejonowego na Kościuszki i Polnej. Na trasie zlokalizowano też przystanki w Papowie, Łysomicach, Gostkowie, Tużnie, Kamionkach Małych. Ostatni przystanek to oczywiście Kamionki Jezioro.
9: Zmieniamy temat. 40 tysięcy złotych to suma, jakiej potrzebuje kombinat kultury, aby przetrwać. Tematem klubu przy Podmurnej w Toruniu zajmuje się nasz reporter Artur Stochla, który spotkał się z Anną Sztuczką, to prezes zarządu Fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art. Twórców tego miejsca zaskoczyły wysokie opłaty za ogrzewanie w trakcie tegorocznej długiej i mroźnej zimy. Miejsce odwiedziło także mniej osób niż planowano.
11: Założyliśmy zbiórkę. Ja w sumie nie lubię robić takich rzeczy, bo wolę jakby sama zarobić na siebie, ale no byliśmy zmuszeni i też ludzie nam polecili, żeby tą zbiórkę założyć. Zadłużenia mamy około 40 tysięcy, więc pisaliśmy też jakby prośbę o rozłożenie na raty tej kwoty. Mam nadzieję, że miasto się przychyli do naszej propozycji. Będą też koncerty charytatywne. Drag Show nas wspiera, który też u nas robi imprezy, więc wsparcia dostaliśmy bardzo dużo. Ja miałam jakieś 150 wiadomości od ludzi, aż się popłakałam ze wzruszenia i mam nadzieję, że uzbieramy te pieniądze.
9: Anna Sztuczka przypomina, że wiele działań kombinatu prowadzonych jest społecznie. Na przykład za darmo można zwiedzać znajdujące się przy Podmurnej Muzeum Toruńskiego Rocka. Słuchacie raportu? Znamy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott.
1: 88-letni Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i Niezwania tempa ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
9: Kto jeszcze został wyróżniony?
1: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli.
9: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: W najbliższych godzinach w Toruniu parasole mogą się jeszcze przydać. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, a przewidywana maksymalna temperatura to 17 stopni. W nocy temperatura spadnie do 7 albo 8 stopni, ale już raczej bez opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: I to już chwila po piątej, więc liczę na to, że to jest taki czas, kiedy możecie powoli zwalniać tempo dnia codziennego w czwartek. Niech czas już teraz płynie nieco bardziej przyjaźnie. Doktor Alban na początek, Alfa Band, jak też zaczynamy tę godzinę w Radiu Gra. Marcin Misiewski, witajcie ponownie.

0: co można w lesie, a czego nie można robić, jak się zachować, bo przecież tam jesteśmy gośćmi, a nie gospodarzami, bo to zwierzyna tam króluje przede wszystkim. Jak dbać o las, jak reagować w momencie, kiedy zauważymy niebezpieczeństwo, od chociażby pożary. Na leśnictwie Dobrzejewice w ostatnim roku było takich 20 interwencji strażackich, o czym ostatnio mówił pan leśniczy z nadleśnictwa Dobrzejewice w naszym Kalejdoskopie. Więcej szczegółów a propos tych ważnych leśnych informacji mamy dla was na portalu gra.fm. Warto się z nimi zapoznać, bo przecież sezon na wędrówki, zwiedzanie lasu i spacery dopiero się zaczyna.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
9: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią Małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez

0: Unię Europejską.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra. A ty ze

0: przyszłym tygodniu. A propos prognozy pogody, do której za chwilę będziemy zmierzali, ma być ciepło, przyjemnie, powyżej 25 stopni, no to czekamy, czekamy, bo ostatnio troszkę tak ta końcówka wiosny raczej mało spokojna. Jutro? No jutro będzie lepiej, ale w weekend mocno w kratkę pogodową. Szczegóły meteo za chwilę u nas, a później wracamy do hitów pełnych energii w Radiu Gra.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią Małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
12: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
11: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
12: To prędko. Za mną, sąsiedzie. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie. W najbliższych godzinach w Toruniu parasole mogą się jeszcze przydać. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, a przewidywana maksymalna temperatura to 17 stopni. W nocy temperatura spadnie do 7 albo 8 stopni, ale już raczej bez opadów.
19: To jest Radio Gra.
20: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Pan Przemysław, przygotowany, zwarty i gotowy do przejęcia sterów po godzinie 18 po wiadomościach Radia Gra. Przemek Grabowski czeka na Was. Kłaniam się, słyszymy się jutro po 13 w Radiu Gra. To będzie piątek i to będzie w sumie już początek weekendu. Marcin Misiewski, dzięki, do usłyszenia.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
10: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
12: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: No to jedziemy.
15: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
18: Po reklamie.
19: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
20: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje o zmianach w organizacji ruchu w rejonie węzła Toruń-Zachód. Jest to związane z budową czwartego toruńskiego odcinka trasy S10. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Zmiany dotyczą skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z DK15. Wprowadzono rondo tymczasowe z wykorzystaniem łącznic po północnej stronie węzła. Południowa część węzła jest zamknięta.
20: Kasia, a co aktualnie dzieje się
21: na czwartym odcinku budowanej S10. Wykonawca zajmuje się robotami ziemnymi. Trwają też prace przy obiektach mostowych. Roboty obejmują też kanalizację sanitarną i przebudowę sieci gazowej przy Poznańskiej. To także oświetlenie i usuwanie kolizji telekomunikacyjnych. Przypominam, czwarty odcinek S10 to budowa 12-kilometrowego fragmentu od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe wraz z 1,5-kilometrową łącznicą od węzła Toruń Czarniewice do krzyżówki na DK15. Zmieniamy temat. 1 stycznia przyszłego roku ma wejść w życie nowy model komunikacji, ale już jutro o 17 na toruńskich Jordankach odbędzie się pierwsze spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane proponowane rozwiązania.
2: Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej. Trzy te tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko. Jeśli oczywiście te zmiany uzyskają akceptację ze strony mieszkańców, użytkowników i pasażerów miejskiej komunikacji publicznej, to zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, będą rewolucyjne. Powstaną nowe linie tramwajowe, autobusowe. Część linii ma zniknąć, ma zostać wydłużona, ma zmienić swój przebieg, więc naprawdę warto przyjść, ale wszyscy chyba odczuwamy, że obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej, publicznej wymaga korekt na tyle głębokich i systemowych, żeby w ogóle myśleć o zupełnie nowym modelu, który rzeczywiście już mamy.
21: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat. Już jutro zostaną otwarte dwie nowe pracownie w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Pracownia tomografii komputerowej i hemodynamiczna. Szpital przy Batorego każdego roku realizuje blisko 15 tysięcy hospitalizacji, a pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym otrzymuje niemal 25 tysięcy pacjentów. Oddział kardiologii leczy 3 tysiące osób rocznie. Dlatego rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia kardiologicznego jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Czytamy w opublikowanym na miejskiej stronie internetowej wywiadzie z doktorem Sergiuszem Sowińskim. A już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia. Zostańcie z nami. W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 7 albo 8 stopni. Nie powinno już padać, a jeżeli chodzi o jutro, to będzie maksymalnie do 22 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur i możliwy jest deszcz. Powieje umiarkowany wiatr.
19: Okej, cześć, witajcie po 18:00 i gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, to jest nasz wspólny czas. Przemek Grybowski z wami po godzinach. Oczywiście hiciory na zbliżające się wakacje, wasze ulubione kawałki, nowości i klasyki też. A na starcie naszego spotkania Andy Dust. Jego Zokaria.

solo, ale zdeminowato wielki hicior od brytyjskiej ekipy Clean Bandit po godzinach w Radiu Gra. No i wygląda na to, że najbliższe wieczory i noce wiele osób, fani piłki nożnej, na pewno będą spędzać solo, bo po prostu przecież te spotkania mundialowe będą odbywały się albo o 21, tak jak dzisiaj, albo o północy, albo o 3 w nocy, albo nawet o 4 nad ranem. Damy radę. No to teraz ta ostatnia nocka przed finałem. Maciek Maleńczuk w Radiu Gra. Boli mnie.

0: No trzeba sobie brać do serca takie przesłanie. Niekiedy rzeczywiście trzeba mieć wiele gdzieś tam, prawda, z tyłu i po prostu sobie pogwizdać na problemy i troski. Whistle, Jax Jones i śpiewający dla niego Callum Scott. Zostańcie z Radiem Gra, bo wróci za chwilę Damiano Dawid, jego Talk to Me, tak bardziej disco.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606-800-933. 606-800-933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

To właśnie Ginger Spice, ta taka z piegami, słynna Jerry Halliwell i jej wersja It's Raining Men. Niestety nie będzie powrotu Spice Girls na scenę. Dziewczyny zazdrościły rzeczywiście wielkiego powrotu grupy Oasis. Widziały tam już te dolary w oczach, ale się nie dogadały i nie będzie ani trasy, ani żadnych nowych piosenek. Za to ja mam dla was nowości, które polecam na wakacje. Już powoli z radiem gra Słoneczne Hausy od ekipy z Norwegii. To przyjaciele z projektu Bauza, tak się nazywają, ich Magnetic.

0: Do tego hitu tańczy cały świat. To numer, który rządzi na festiwalach i w klubach. No i także u nas w radiu gra. To Holendrzy z duetu Anata, Talk to You. Polecam wam ich house'y, deep house'y, afro house'y. Wszystko, wszystko. A za chwilę, no, jeden z największych imprezowych i kiedyś także klubowych przecież hiciorów, do którego wracają też nawet na festiwalach. Od grupy Snap. Za chwilę pierwsza, najlepsza wersja. Z naszego gramofonu czeka Rhythm as a Dancer.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Wiadomości od sklepu Biedronka.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie. W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 7 albo 8 stopni. Nie powinno już padać, a jeżeli chodzi o jutro, to będzie maksymalnie do 22 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur i możliwy jest deszcz. Powieje umiarkowany wiatr.
1: To jest Radio Gra.

0: W latach 90. to ludzie wyobrażali sobie, że w 2026 to nie wiem, to już będziemy latać do pracy i z powrotem, a my chcemy wracać do muzyki lat 90. jak przed chwilą Eurodance, Be My Lover od LaBouche. Zostańcie z Radiem Gra, będą jeszcze klasyki i nowości, a jeżeli kochacie Eurodance, to przypomnę wam twórczość Fun Factory. Kto pamięta, kto kojarzy, powspominamy Celebration.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tanie masz.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dorimpex, tani weekend. Do soboty. Ziemniaki młode, złoty 99 kg. Filet z indyka 35,99 kg. Udziec z kurczaka 9,99 kg. Pomidor malinowy 4,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
11: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

Rod Stewart zapowiedział, że może będzie jeszcze jedna trasa, może jeszcze jedna płyta i później rzeczywiście zrobi sobie wolne od muzyki. Tutaj w wielkim hicie Baby Jane. Przemek Grybowski, witajcie po 19:00. Czekając na pierwszy mecz na Mundialu, wracamy do obiecanych Eurodance'ów. Czas na kolejne winylowe klasyki i mam tutaj na dużym czarnym krążku cały album Fun Factory. Toni Kotura i przyjaciele. Złote czasy muzyki Eurodance. Kto pamięta Viva TV, te sprawy? No to świętujemy tak przed wakacjami, co świętujemy? No start Mundialu świętujemy. Fun Factory teraz!

0: We klasyki, tak, z naszego gramofonu Tragedy z trzaskami od Bee Gees. Teraz tylko szybka wiadomość z kuchni. Słuchajcie, nasz polski rosół może trafić na listę UNESCO. Naprawdę trzymajmy kciuki, bo przecież nasz polski rosołek jest nie do podrobienia. Ja wiem, że to może nie niedziela, ale może jutro, tak na piątek, ktoś pomyśli o rosołku. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: przy którym można walczyć z ziewaniem. Jeżeli zbiera kogoś na ziewanie. O tej porze w radiu gra Luckily I Follow Rivers. A kto ziewa rano? Może macie coś, co ja też mam często, czyli dysanie. Jest taka przypadłość, to niezdolność do porannego wstawania z łóżka albo wciąż powracające pragnienie, żeby się ponownie położyć. Ja to mam, w szczególności w listopadzie, w grudniu, w czerwcu trochę rzadziej. A na wieczorne pobudzenie takie bity w radiu gra. Za chwilę Szpiler i słynny Groove Jet. Teraz ekipa Offenbach w numerze Miles Away.
1: Radio Gra.

0: Jest Dawid Podsiadło, jego sezon. Jest sezon na truskawki, wystartował sezon na czereśnie. Byłem w lokalnym warzywniaku dzisiaj. Czereśnie spadają cenowo już poniżej 25. Tak więc można spróbować, jak wiadomo, zawsze najlepsze, najbardziej przepyszne to te polskie. A za chwilę w radiu gra Shakira, która nagrała przecież piosenkę na mundial, ale przypomnę wam jej Whenever, Wherever, bo piosenki mundialowej to jeszcze sobie posłuchamy, jeszcze zdąży nam się znudzić.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Virgin, Doda z przyjaciółmi. Jutro też będą takie hity, obiecuję. No to co, po 20 już będziemy odliczać czas do pierwszego gola na tegorocznym mundialu. Dziewczyny, może być nas trochę mniej, nas facetów, przez najbliższe dni, ale wierzę, że dacie radę. Miłego wieczoru. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. 27 czerwca ruszają połączenia wakacyjne z naszego województwa. Na tory wracają trzy najbardziej popularne połączenia. Borstuk do Tlenia, latarnik z Bydgoszczy na Hel i połączenie do Kołobrzegu. Szczegóły przedstawi nam Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu.
1: Powiem Państwu o Helu. On rusza. Pierwsze połączenie jest 27 czerwca. Także w pierwszy dzień wakacji zapraszamy na Półwysep Helski. A mamy sporo zmian. Po pierwsze, wydłużyliśmy godziny pobytu na Helu. Czyli docieramy na Hel z Bydgoszczy Głównej. On startuje o 6.40. Na Hel dojeżdża na 10.40, a wracamy o 20.00. Za 4 minuty 20, czyli mamy ponad 9 godzin na Helu. To jest też Państwo chcieli, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo Hel to jest przepiękna miejscowość. No koniec, jak to niektórzy mówią, naszego państwa, taki nadmorski. Polecam bardzo serdecznie. Do tego Arriva, która jest przewoźnikiem na tym połączeniu, ma następujące promocje. 20% mniej na bilet rodzinny w stosunku do taryfy i 15%, jeżeli ktoś kupi bilet powrotny od razu, czyli na Hel i z powrotem. Zapraszam Borsuka, czyli ktoś nie był w Tleniu, nie posmakował wybitnych lodów, które tam są w kilku miejscach, ale polecam również kajaki. Najbardziej, naprawdę, jeżeli ktoś nie widział Zalewu Żurskiego, to naprawdę powinien to zrobić. Trzecie połączenie to połączenie do Kołobrzegu, czyli tak jak niektórzy mówią, do stolicy zachodniego wybrzeża naszego. No i tam jeździ Rybitwa. Tutaj naszym przewoźnikiem jest Polregio. Zapraszamy serdecznie. No ten, kto był w Kołobrzegu, wie, że Kołobrzeg to jest no takie wybitne uzdrowisko z wyjątkowym poziomem, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że mogliśmy uruchomić te połączenia. Wiemy, że mieszkańcy je bardzo lubią, więc zapraszamy serdecznie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Prezydent Torunia zapowiada rewolucję w komunikacji miejskiej. Ma być szybciej i częściej. Nowy model został stworzony przez firmę zewnętrzną z Wrocławia. Jednak zmiany mają wejść w życie dopiero od stycznia przyszłego roku. Na tą chwilę zaplanowano konsultacje społeczne z mieszkańcami.
2: Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej. Trzy te tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko. Jeśli oczywiście te zmiany uzyskają akceptację ze strony mieszkańców, użytkowników i pasażerów miejskiej komunikacji publicznej, to zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, będą rewolucyjne. Powstaną nowe linie tramwajowe, autobusowe. Część linii ma zniknąć, ma zostać wydłużona, ma zmienić swój przebieg, więc naprawdę warto przyjść, ale wszyscy chyba odczuwamy, że obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej, publicznej wymaga korekt na tyle głębokich i systemowych, żeby w ogóle myśleć o zupełnie nowym modelu, który rzeczywiście już mamy. Jesteśmy już gotowi na proces konsultacji. Proces konsultacji zaczynamy w tym tygodniu, 12 czerwca o godzinie 17 w sali tutaj na Jordankach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, Rady Okręgu, radnych Rady Miasta Torunia, pasjonatów transportu publicznego MZK, bo jest ich sporo w Toruniu, osoby w wieku senioralnym, które młodzież, którzy korzystają z transportu publicznego, z tramwajów i autobusów na co dzień i najczęściej do odbycia i przyjścia tutaj na to spotkanie.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent miasta Torunia.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zaglądamy na toruńską Starówkę, bowiem Kombinat Kultury, znajdujący się przy ulicy Podmurnej 1/3, ma poważne problemy finansowe. Kto ponosi za to winę? Niestety niesprzyjające warunki atmosferyczne. Rachunki za ogrzewanie, drobne naprawy i mniejszy ruch niż w zeszłym roku spowodował, że kombinatowi grozi zamknięcie. Dlatego właśnie spotkałem się z Anią Sztuczką, prezesem zarządu Fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art i właścicielką Kombinatu Kultury, by zapytać o to, jak wygląda sytuacja i ile potrzebują pieniędzy.
2: Tak, mamy kłopoty, tak się złożyło na to właśnie kilka czynników, że była bardzo sroga zima, przez co zwiększyły się nam koszty za ogrzewanie. Przychodziło też mniej ludzi, dość nie przestraszyli się takiej zimy, niektórzy nie pamiętają tak srogiej, więc też spadły jakby przychody i z baru, i z biletów. I taki kryzys mieliśmy praktycznie od 20 grudnia aż do końca lutego. W marcu coś tam się ruszyło, ale to też nie było to, co w tamtym roku. Więc rachunki się nam spiętrzyły, no i zaczęły się kłopoty finansowe. Założyliśmy zbiórkę. Ja w sumie nie lubię robić takich rzeczy, bo wolę jakby sama zarobić na siebie, ale no byliśmy zmuszeni i też no ludzie nam polecili, żeby tą zbiórkę założyć. Zadłużenia mamy około 40 tysięcy, więc pisaliśmy też jakby prośbę o rozłożenie na raty tej kwoty. Mam nadzieję, że miasto się przychyli do naszej propozycji. Będą też koncerty charytatywne. Drag Show nas wspiera, który też u nas robi imprezy, więc wsparcia dostaliśmy bardzo dużo. Ja miałam jakieś 150 wiadomości od ludzi, aż się popłakałam ze wzruszenia i no mam nadzieję, że uzbieramy te pieniądze.
1: Warto podkreślić, że do akcji przyłączają się nie tylko lokalni artyści, ale również muzycy znani w całym kraju. Do tematu wrócimy po przerwie.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: Wracamy do tematu kłopotów finansowych Kombinatu Kultury. Toruńskie miejsce spotkań miłośników wielu gatunków muzyki zalega z nieopłaconymi rachunkami za ogrzewanie w wysokości 40 tysięcy złotych. Założono zbiórkę, a pomoc płynie od fanów z całej Polski.
4: Mamy tą galerię toruńskiego rocka, która jest też do zwiedzania za darmo, więc no my to bardziej tak jak społecznicy, a nie biznes. No i niestety to się na nas trochę zamieściło, ale chcemy, żeby właśnie ta kultura była dla wszystkich dostępna. Czasem mam wrażenie, że jesteśmy bardziej znani w Polsce niż w Toruniu, bo bardzo dużo mamy właśnie też osób z innych miast, które nas wspierają, fani Republiki, cały fan klub, też robimy właśnie takie imprezy dla nich, cykliczne, więc to wsparcie jest naprawdę bardzo duże, no ale też duże są koszty. No nie ukrywam, że to jest 600 metrów, z czego użytkowych jest bardzo niewiele, a ogrzewać trzeba wszystko. Też są drobne naprawy, bo to jest stara kamienica, też jakby sami o to dbamy. No więc naprawdę jest ogrom pracy, ale jest też duże wsparcie, więc mam nadzieję, że się uda przetrwać te trudne czasy.
3: Wspomniałaś o tym, że jest tu muzeum, ale jest też przede wszystkim właśnie przestrzeń koncertowa. Co przed nami? Może tak zdradźmy, może zachęcimy mieszkańców nie tylko do tego, żeby odwiedzili Kombinat Kultury.
4: Więc na pewno będzie jak co roku w lipcu Toruński Rap Night, to jest taki nasz też cykliczny festiwal. Będzie właśnie Kloster Keller, jak mówiłam, będą Analogsi. W lipcu właśnie i w sierpniu mamy mniej tych imprez, bo wiadomo, są plenery i też jest duża konkurencja właśnie w darmowych imprezach. Będziemy mieli też w lipcu festiwal reggae, to takie nowe właśnie nasze dziecko najnowsze, które chcemy właśnie zrobić trochę tutaj, trochę w plenerze po przeciwnej stronie. Mamy punka, mamy dwa festiwale metalowe. U nas jest jakby bardzo wielka taka różnorodność. Mamy praktycznie wszystko oprócz disco polo.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Już jutro w naszym mieście odbędzie się 15. edycja Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Celem wydarzenia jest integracja, promocja aktywności fizycznej i przełamywanie barier. Szczegóły przedstawi nam Seweryn Smorga, prezes Stowarzyszenia Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń.
2: 15. Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, 12 czerwca, czyli już niebawem. Ostatnie metry przygotowań. Jeżeli chodzi o dyscypliny, no to wszystkie dyscypliny, które tylko można sobie wymarzyć, bo jest i lekkoatletyka, i strzelanie, i wiatrówka, i pływanie, i wspinaczka, i rowery stacjonarne, wiosła, piłka nożna i wiele, wiele więcej. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy na ten moment zgłoszonych 500 uczestników i z przyczyn technicznych będzie łatwiej po prostu te zapisy już zamknąć. Oczywiście tak, wstęp jest bezpłatny. W tym roku z racji tego, że stadion miejski jest w remoncie, musieliśmy skorzystać z uprzejmości UMK i będziemy się bawić właśnie w tym Uniwersyteckim Centrum Sportu, a wstęp jak najbardziej bezpłatny. Gorąca atmosfera będzie na pewno, bo jest to taka impreza, która łączy serca i pokolenia. Jak najbardziej wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby nam pomogli w tym, żeby to wydarzenie było godne i fajne do zapamiętania. Mamy część sportową i mamy część artystyczną. O części sportowej już wspominałem. Na części artystycznej będziemy mieli koncert Manchesteru, także będzie się działo. Koncert będzie się odbywał na przystani towarzyskiej w Labie u naszych przyjaciół, także serdecznie zapraszam do uczestnictwa.
1: Na zakończenie przypominamy, że start Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych już jutro o godzinie 10 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w czwartek zajmowali się nasi dziennikarze. To kilka wątków. Powiemy o konsultacjach w sprawie komunikacji miejskiej, wakacyjnych połączeniach PKP, konkursie dotyczącym przedsiębiorczości społecznej. Będzie też mowa o kombinacie kultury, który apeluje o pomoc.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: Od nowego roku ma wejść w życie nowy model komunikacji miejskiej w Toruniu. Prezydent zapowiada rewolucję.
15: Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej. Trzy te tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko. Jeśli oczywiście te zmiany uzyskają akceptację ze strony mieszkańców, użytkowników i pasażerów miejskiej komunikacji publicznej, to zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, będą rewolucyjne. Powstaną nowe linie tramwajowe, autobusowe, część linii ma zniknąć, ma zostać wydłużona, ma zmienić swój przebieg, więc naprawdę warto przyjść, ale wszyscy chyba odczuwamy, że obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej, publicznej wymaga korekt na tyle głębokich i systemowych, żeby w ogóle myśleć o zupełnie nowym modelu, który rzeczywiście już mamy. Jesteśmy już gotowi na proces konsultacji. Proces konsultacji zaczynamy w tym tygodniu, 12 czerwca o godzinie 17 w sali tutaj na Jordankach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, Radę Okręgu, radnych Rady Miasta Torunia, pasjonatów transportu publicznego MZK, bo jest ich sporo w Toruniu, osoby w wieku senioralnym, które młodzież, którzy korzystają z transportu publicznego, z tramwajów i autobusów na co dzień i najczęściej do odbycia i przyjścia tutaj na to spotkanie. Kolejne trzy spotkania mamy zaplanowane odpowiednio 16 czerwca o godzinie 17:30 Wespę numer 31 przy ulicy Dziewulskiego 41B, to jest oczywiście Rubinkowo, 23 czerwca, to jest wtorek, godzina 17:30 SP numer 12, to z kolei Lewobrzeże, ulica Strzałowa, no i 24 czerwca, środa o godzinie 17:30 Szkoła Podstawowa numer 7 przy ulicy Molcinka 13, tam będą również spotkania, będziemy pokazywać model. Nastawmy się na rewolucyjne zmiany, Szanowni Państwo, tego mieszkańcy oczekiwali.
13: Mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: 27 czerwca na tory wyjadą wakacyjne pociągi finansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
0: Mamy ich trzy. I to jest Borsuk, czyli połączenie z Torunia Głównego przez Grudziądz do Tlenia. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo ten, kto nie był w Tleniu w naszym województwie, to znaczy, że nie zna województwa, to jest piękne miejsce. Kolejne połączenie to jest Latarnik, czyli z Bydgoszczy Głównej przez Laskowice i Warlubie, a potem oczywiście wszystkie miasta tak zwane nadmorskie, czyli Gdynia, Gdańsk, aż leci na Hel, czyli cały Półwysep Helski. To jest przepiękne połączenie, cieszy się dużą popularnością. I trzecie połączenie to jest połączenie do Kołobrzegu, czyli nasza Rybitwa. On oczywiście już jest uzupełnieniem istniejącego połączenia. W tej chwili do Kołobrzegu pojechać od poniedziałku do piątku, a w wakacje wprowadzamy jeszcze dodatkowo weekendy. Powiem Państwu o Helu. On rusza. Pierwsze połączenie jest 27 czerwca, także w pierwszy dzień wakacji zapraszamy na Półwysep. A mamy sporo zmian. Po pierwsze, wydłużyliśmy godziny pobytu na Helu. Czyli docieramy na Hel z Bydgoszczy Głównej, on startuje o 6.40. Na Hel dojeżdża na 10.40, a wracamy o 20.00. Za 4 minuty 20.00. Czyli mamy ponad 9 godzin na Helu. To jest też Państwo chcieli. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie, bo Hel to jest przepiękna miejscowość. No koniec, jak to niektórzy mówią, naszego państwa, taki nadmorski. Zapraszam Borsuka, czyli ktoś nie był w Tleniu. Naprawdę, jeżeli ktoś nie widział Zalewu Żurskiego, to naprawdę powinien to zrobić. Trzecie połączenie to połączenie do Kołobrzegu, czyli tak jak niektórzy mówią, do stolicy zachodniego wybrzeża naszego. No i tam jeździ Rybitwa. Cieszymy się, że mogliśmy uruchomić te połączenia. Wiemy, że mieszkańcy je bardzo lubią, więc zapraszamy serdecznie.
13: Mówi Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: Za nami finał tegorocznej edycji Kujawsko-Pomorskich Mistrzostw Menedżerskich, turnieju przedsiębiorczości społecznej. O tytuł mistrzowski walczyło 8 najlepszych zespołów z regionu. W całym konkursie wzięło udział ponad 200 młodych adeptów ekonomii społecznej z ponad 40 szkół ponadpodstawowych.
5: Prowadzimy hotelik. Symulacja proponuje nam 12 różnych usług, które uruchamiamy w kolejnych rundach. Oprócz przez pokoje jedno, dwu, trzyosobowe rodzinne i apartamenty, po chrzciny, wesela, przyjęcia urodzinowe, a nawet kolacje i śniadania. Więc po prostu cały wachlarz usług hotelarskich mam do wyboru w tej symulacji. Chodzi o to, że biznes nie polega tylko na zarabianiu pieniędzy, jakby się mogło wydawać, ale że ważni są też ludzie, czasami też ludzie ze specjalnymi potrzebami lub tacy ludzie właśnie, którzy potrzebują pomocy tych, którzy mają pieniądze, że jako, że zarabiamy, to nie zostawiajmy wszystkiego dla siebie, ale też pomóżmy innym.
13: Mówił nam Franek z 5 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
12: Jesteśmy na finale Kujawsko-Pomorskich Mistrzostw Menedżerskich Turnieju Przedsiębiorczości Społecznej. To jest finał, do którego zostało się 8 najlepszych drużyn z całego województwa. Jak słyszeliśmy dzisiaj, było ich kilkaset chyba, a do finału weszło tylko 8. Także jest to wielkie wyróżnienie. My jesteśmy pierwszy raz tutaj w Toruniu na tym finale. Uczniowie od prawie 5 tygodni walczyli, prowadząc swój własny biznes. W tej edycji jest to hotel. I ich zadaniem było tak przygotowanie tej firmy, żeby ona po prostu zarabiała. Musieliśmy wyposażyć pokoje hotelowe, zatrudnić pracowników, zaplanować strategię reklamową i z rundy na rundę po prostu zarabiać. I ten hotel, który zarobił najwięcej, dostał się do finału. Ja jestem nauczycielem biznesu i zarządzania, więc dla mnie taka praktyczna nauka zawodu, to, że oni mogą w taki praktyczny sposób spróbować zarządzania, popracować nad popytem, nad podażą, nad strategią marketingową. No to jest bardzo cenna rzecz i widzę też tutaj u chłopaków, którzy są w mojej szkole, że naprawdę się w to zaangażowali i zaczęli rozumieć bardziej tą gospodarkę rynkową, te wszystkie zależności, tak? Od czego to zależy. Jeżeli damy taką cenę, czy będziemy mieli na to popyt, jaka będzie podaż, co zrobi konkurencja, to w praktyce ich nauczyło więcej niż sucha teoria na lekcjach.
13: To była Małgorzata Kopcińska ze Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: 40 tysięcy złotych to suma, jakiej potrzebuje kombinat kultury, aby przetrwać. Tematem klubu przy Podmurnej w Toruniu zajmuje się nasz reporter Artur Stochla, który spotkał się z Anną Sztuczką. To prezes zarządu fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art.
16: Niestety, ale kombinat kultury ma kłopoty.
17: Tak, mamy kłopoty. Tak się złożyło na to właśnie kilka czynników, że była bardzo sroga zima, przez co zwiększyły się nam koszty za ogrzewanie. Przychodziło też mniej ludzi, Dość nie przestraszyli się takiej zimy, niektórzy nie pamiętają tak srogiej, więc też spadły jakby przychody i z baru, i z biletów. I taki kryzys mieliśmy praktycznie od 20 grudnia aż do końca lutego. W marcu coś tam się ruszyło, ale to też nie było to, co w tamtym roku. Więc rachunki się nam spiętrzyły, no i zaczęły się kłopoty finansowe. Założyliśmy zbiórkę, ja w sumie nie lubię robić takich rzeczy, bo wolę jakby sama zarobić na siebie, ale no byliśmy zmuszeni i też no ludzie nam polecili, żeby tą zbiórkę założyć. Zadłużenia mamy około 40 tysięcy, więc pisaliśmy też jakby prośbę o rozłożenie na raty tej kwoty. Mam nadzieję, że miasto się przychyli do naszej propozycji. Będą też koncerty charytatywne, Drag Show nas wspiera, który też u nas robi imprezy, więc wsparcia dostaliśmy bardzo dużo. Ja miałam jakieś 150 wiadomości od ludzi, aż się popłakałam ze wzruszenia i no mam nadzieję, że uzbieramy te pieniądze. Mamy tą galerię Toruńskiego Roka, która jest też do zwiedzania za darmo, więc no my to bardziej tak jak społecznicy, a nie biznes. No i niestety to się na nas trochę zamieściło, ale chcemy, żeby właśnie ta kultura była dla wszystkich dostępna. Czasem mam wrażenie, że jesteśmy bardziej znani w Polsce niż w Toruniu, bo bardzo dużo mamy właśnie też osób z innych miast, które nas wspierają, fani Republiki, cały fan klub, też robimy właśnie takie imprezy dla nich cykliczne, więc to wsparcie jest naprawdę bardzo duże, no ale też duże są koszty. No nie ukrywam, że to jest 600 metrów, z czego użytkowych jest bardzo niewiele, a ogrzewać trzeba wszystko. Też są drobne naprawy, bo to jest stara kamienica, też jakby sami o to dbamy. No więc naprawdę jest ogrom pracy, ale jest też duże wsparcie, więc mam nadzieję, że się uda przetrwać te trudne czasy.
13: Mówiła Anna Sztuczka, prezes zarządu Fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: A magazyn reporterów Radia Gra kończymy zaproszeniem na naszą stronę gra.fm. Tam piszemy m.in. o tym, że rozpoczyna się proces Wenezuelczyka Jomarkerta S. W Sądzie Okręgowym w Toruniu odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca tragedii w Parku Glazja w Toruniu. Przypominamy, rok temu w okolicach Placu Pokoju Toruńskiego 24-letnia Klaudia K., wracająca z pracy, została zaatakowana. Mężczyzna odpowiada przed sądem za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Elżbieta Zawadzka, znana pod pseudonimem Zoo, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej. Jej powrót do okupowanej Polski w 1943 roku to nie tylko spektakularny etap jej osobistej historii, ale także niezwykle barwna karta dziejów Armii Krajowej i walki o wolność. Wydarzenia te, choć rozgrywały się w cieniu wojny, do dziś budzą podziw dla determinacji, odwagi i zdolności organizacyjnych Zawadzkiej. Po ukończeniu kursu spadochronowego 6 września zameldowała się w Wydziale Personalno-Organizacyjnym Sztabu Naczelnego Wodza po odbiór dokumentów i środków finansowych niezbędnych do realizacji misji. Na początku września została skierowana na stację wyczekiwania w Pollard's Park House, gdzie czekała na sygnał do startu. W nocy z 9 na 10 września podczas operacji lotniczej o kryptonimie Neon 4 w sezonie operacyjnym Riposta Zawadzka wraz z innymi żołnierzami została zrzucona na spadochronie do okupowanej Polski. Skok odbył się z pokładu samolotu Halifax JD-171 należącego do 138 Dywizjonu RAF. Lądowanie miało miejsce na placówce odbiorczej Solnica w pobliżu miejscowości Osowiec, niedaleko Podkowy Leśnej, około 7 km na południe od Grodziska Mazowieckiego. Około godziny 2 w nocy SO wyskoczyła z samolotu. W ciągu niespełna godziny wspólnie z żołnierzami Armii Krajowej dotarła do konspiracyjnego lokalu, gdzie spędziła resztę nocy. Następnego dnia rozpoczęła podróż do Warszawy, gdzie już 10 września zameldowała się w Komendzie Głównej AK, zdając szczegółowe meldunki z wykonanej misji. Po kilku dniach urlopu wróciła do Zagrody, działu łączności zagranicznej, gdzie tymczasowo pełniła funkcję zastępczyni Emilii Malesy, pseudonim Marcysia. Elżbieta Zawadzka jest często określana mianem jedynej kobiety wśród cichociemnych, choć sama podkreślała, że była przede wszystkim kurierką. Jej związek z cichociemnymi ograniczał się jedynie do uczestnictwa w kursie spadochronowym i wykonaniu skoku do Polski. Oddział specjalny Sztabu Naczelnego Wodza, który rekrutował i szkolił cichociemnych, nie traktował jej jako pełnoprawnej członkini tej grupy, nie została zrekrutowana, nie przeszła specjalistycznego szkolenia, nie otrzymała zadania, ani też nie została odznaczona znakiem spadochronowym czy awansem po skoku. Jej status jako cichociemnej został uznany dopiero po wojnie, podobnie jak w przypadku kuriera Jana Nowaka Jeziorańskiego. W monografii Cichociemna generał Elżbieta Zawadzka ZOO, historyczka Katarzyna Minczykowska podkreśla, że Zawadzka nie uważała się za cichociemną, lecz za kurierkę, która jej zdaniem była lepiej przygotowana do działalności konspiracyjnej niż cichociemni. Zresztą sama Zawadzka wielokrotnie podkreślała: cichociemną nie byłam, wykonałam tylko skok. Jednak w rozmowie dla Polskiego Radia w 1996 roku, nieco przewrotnie, nazwała się cichociemną. W okresie kwarantanny Zawadzka pomagała siostrom zakonnym w codziennych obowiązkach i uczyła gimnastyki dziewczęta w przyklasztornej szkole. W połowie lipca wróciła do Warszawy, gdzie po zameldowaniu się u Haliny Piwońskiej otrzymała przydział do szefostwa Wojskowej Służby Kobiet. Kierowała referatem organizacyjnym Czytelni, komórki odpowiedzialnej za mobilizację kobiet i koordynację sieci łączności. 1 sierpnia 1944 roku, w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, przebywała w mieszkaniu przy ulicy Gęsiej. W czasie powstania kilkakrotnie starała się o przydział do służby frontowej. Zajmowała się przyjmowaniem ludzi wychodzących z kanałów, inspekcją szpitali, punktów sanitarnych i kuchni powstańczych, a także przenoszeniem broni, w tym słynnych granatów Filipinek. 2 października awansowała do stopnia kapitana. Po zajęciu Powiśla przez wojska niemieckie 6 września przeniosła się na ulicę Chmielną, a następnie po 3 dniach do lokalu na rogu Kruczej i Mokotowskiej. Pod koniec września otrzymała rozkaz opuszczenia Warszawy w celu odbudowy Wydziału Łączności Zagranicznej i zerwanej łączności w Krakowie. 3 października, w dniu upadku powstania, wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną. Następnego dnia znalazła się już w Krakowie. Po przybyciu do Krakowa generał Edward Godlewski przydzielił Zawadzkiej łącznicz i szyfrantkę oraz zapewnił dostęp do radia. AZO natychmiast rozpoczęła organizowanie nowych tras kurierskich. W działaniach wspierała ją Ada Korczyńska. Już po 2 miesiącach Zawadzka przygotowała trasę do Szwajcarii dla Zdzisława Jeziorańskiego i jego żony Jadwigi. Wyruszyli oni 19 grudnia 1944 roku, pokonując trasę przez wieś Kappel i Schaffhausen, by 23 stycznia 1945 roku dotrzeć do celu.
Jesienią 1944 roku Zawadzka została awansowana do stopnia majora. Nieustannie podróżowała, nawiązując nowe kontakty i usprawniając istniejące trasy kurierskie. W połowie lutego spotkała się dwukrotnie z Emilią Malessą. Po drugim spotkaniu otrzymała dokumenty na swoje prawdziwe dane personalne i wróciła do rodzinnego Torunia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Barbarka, leśna perła północnego Torunia z historią pełną tajemnic. Barbarka, będąca dziś jedną z urzędowych części Torunia, skrywa w sobie historię sięgającą średniowiecza. Położona w północnej części miasta, przez wieki była świadkiem zarówno rozwoju kultu religijnego, jak i tragicznych wydarzeń, które odcisnęły piętno na lokalnej społeczności. To miejsce, które nieprzerwanie fascynuje zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Toruń. Korzenie Barbarki sięgają XIV wieku. Już w 1299 roku w tej miejscowości powstał pierwszy obiekt sakralny poświęcony świętej Barbarze. Przez całe XIV stulecie była to przestrzeń, gdzie rozwijał się kult tej świętej, a w 1340 roku źródła historyczne po raz pierwszy wspominają działający tu młyn wodny. W kolejnym stuleciu biskup chełmiński Wincent Gosławski zlecił budowę nowej kaplicy. Barbarka leżała wówczas na strategicznym szlaku prowadzącym do Starogrodu, gdzie przechowywano relikwie świętej Barbary i gdzie rozkwitał jej kult. Początkowo to Chełmno było centrum tego kultu, lecz z biegiem lat to właśnie Starogród stał się najważniejszym miejscem czci dla świętej. Od początku XVI wieku, a na pewno od 1517 roku, osada wraz z młynem przeszła pod jurysdykcję miasta Torunia. XVII wiek przyniósł Barbarkę kolejne zmiany. W 1623 roku stanęła tu nowa kaplica. Niestety już w tym samym roku wojska szwedzkie poważnie ją uszkodziły. Około 1660 roku mieszkańcy wznieśli kolejną kaplicę, jednak w listopadzie 1789 roku biskup chełmiński Karol von Hohenzollern zakazał odprawiania nabożeństw ze względu na zły stan techniczny budynku. Ostatecznie w roku 1800 kaplica została rozebrana. W tym okresie na terenie Barbarki powstał również cmentarz, który sąsiadował bezpośrednio z kaplicą. W XVIII i XIX wieku pojawiają się wzmianki o cudownym źródle, którego dokładna lokalizacja nie jest dziś znana. Historyk Waldemar Rozynkowski sugeruje, że mogło ono znajdować się w pobliżu dawnej kaplicy, co tylko dodaje temu miejscu tajemniczości. Przed rokiem 1820 powstała nowa kaplica, do której trafiły dzwony z kościoła świętego Wawrzyńca w Toruniu. Jednak już w 1829 roku stan techniczny tego obiektu oceniono jako zły. 6 lat później proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny zwrócił się do władz miasta z prośbą o pomoc w renowacji zarówno kaplicy, jak i cmentarza. W 1839 roku Heinrich Tilk uzyskał prawo do dzierżawy dóbr młyńskich. Tilk podjął się odbudowy podupadłej kaplicy oraz ożywienia kultu świętej Barbary w Toruniu. Po uzyskaniu zezwolenia od władz miasta 18 kwietnia 1842 roku rozpoczęto budowę nowej kaplicy, która została ukończona jeszcze w tym samym roku. Dnia 2 marca 1850 roku Toruń utracił zwierzchnictwo nad Barbarką, która stała się własnością prywatną w granicach gminy Mokre. Miasto odzyskało kontrolę nad tym terenem dopiero pod koniec XIX wieku. Od tego czasu Barbarka została zalesiona i na przełomie XIX i XX wieku zyskała nowe oblicze jako miejsce rekreacji i wypoczynku, ciesząc się dużą popularnością wśród Torunian. W czerwcu 1925 roku Polskie Koleje Państwowe w Gdańsku umożliwiły zatrzymywanie się pociągów na przystanku Barbarka w niedzielę i święta, a także uruchomiły pociąg motorowy na trasie Toruń-Mokre-Pigrza. W tym samym roku powstała Grota Świętej Barbary, a 25 maja 1933 roku odsłonięto pomnik Dzieci Polskie Matce Polski w Toruniu. Barbarka była również świadkiem tragicznych wydarzeń podczas II wojny światowej. W 1939 roku stała się miejscem masowych mordów dokonanych przez Niemców na polskiej ludności. Egzekucje trwały od 28 października do prawdopodobnie 6 grudnia 1939 roku. W 1944 roku Niemcy powrócili, by odkopać masowe mogiły i spalić zwłoki. 24 września 1945 roku przeprowadzono oględziny miejsca zbrodni, a 19 października 1946 roku rozpoczęto prace ekshumacyjne. Szacuje się, że zamordowano około 600 Polaków, z których większość pozostała anonimowa. Dopiero 28 października 2009 roku odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary tych tragicznych wydarzeń, oddając hołd pomordowanym Polakom. Dziś Barbarka to nie tylko miejsce pamięci, ale także przestrzeń edukacji i spotkań z naturą przy ulicy Przysieckiej 13.
11 mieści się budynek dawnej leśniczówki, który obecnie jest siedzibą szkoły leśnej. To właśnie tutaj młodzi mieszkańcy Torunia i okolic mogą poznawać tajniki przyrody, uczestniczyć w warsztatach i rozwijać swoją pasję do ekologii. Barbarka to miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością. Przeszłość pełna tajemnic, religijnego kultu i tragicznych wydarzeń sprawia, że każdy spacer po tych terenach ma wyjątkowy charakter. To przestrzeń, która uczy szacunku do historii i przyrody, przypominając, jak ważne są pamięć i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa.

Twierdza Toruń, pruska potęga nad Wisłą i jej niezwykła historia. Twierdza Toruń to jeden z najbardziej imponujących systemów fortyfikacyjnych, jakie powstały w Europie Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku. Jej powstanie nie było przypadkowe. To efekt politycznych i militarnych decyzji, które zmieniły charakter Torunia na wiele dekad. Dziś fortyfikacje te są nie tylko świadectwem burzliwej historii, lecz także jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Po zakończeniu kongresu wiedeńskiego pruska administracja Torunia postawiła sobie za cel przekształcenie miasta w potężną twierdzę graniczną. Już do roku 1830, tuż przy historycznym Starym Mieście, wyrosły dwa arsenały, koszary o charakterze obronnym, wozownie, magazyny oraz wojskowy szpital przy ulicy Jęczmiennej. Od strony Wisły wyburzono część średniowiecznych murów miejskich, które zastąpiono nowoczesnymi murami ze strzelnicami. Baszta, Koci Ogon oraz dawny gmach Kolegium Jezuickiego zostały zaadaptowane na potrzeby koszarowe, a gotycki kościół świętego Wawrzyńca rozebrano. W latach 20. XIX wieku powstał zespół budowli bastionowych skupionych wokół Starego Miasta. Ich kurtyny mieściły nowe bramy, nową starotoruńską lub bydgoską, nową chełmińską, nową świętego Jakuba oraz lubicką. Utrzymane w stylu neogotyckim, wszystkie te bramy zostały jednak wyburzone w latach 20. XX wieku, ustępując miejsca nowoczesnej zabudowie. W latach 1828 do 1833 powstał fort świętego Jakuba, mający chronić miasto od wschodu. Kolejne fortyfikacje pojawiły się po drugiej stronie Wisły. Przyczółek mostowy przy ulicy Podgórskiej, budowany w latach 1824 do 1828 i rozbudowywany w latach 1837 do 1840, był dziełem rogowo-bastionowym z rozbudowanym systemem kaponier, rawelinów i redutą koszarową. Całość zamknięta była murem ze strzelnicami, a rozpiętość kompleksu sięgała około 500 metrów. Drugim ważnym fortem był fort kolejowy, wzniesiony na planie sześciokąta w latach 1863 do 1866. Zakończenie jego budowy było jednocześnie zwieńczeniem etapu rozbudowy wewnętrznych fortyfikacji Torunia. Budowa nowoczesnego pierścienia fortecznego rozpoczęła się na mocy rozporządzenia pruskiego sztabu generalnego z 24 czerwca 1872 roku. Środki na ten cel pochodziły głównie z kontrybucji, jaką Prusy uzyskały po zwycięstwie nad Francją. Toruń jako miasto przygraniczne został wytypowany do rozbudowy i przekształcenia w nowoczesną twierdzę, która miała odpowiadać wyzwaniom nowoczesnej sztuki wojennej, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem artylerii gwintowanej. Budowa ruszyła na przełomie lat 1877 i 78, a pierwszy etap trwał 7 lat. W tym czasie oddano do użytku forty oznaczone numerami od 1 do 7. Jednak rozwój techniki wojskowej i wynalezienie pocisku burzącego spowodowały, że już w momencie ukończenia forty były przestarzałe. W związku z tym w latach 1888 do 1893 powstały kolejne obiekty, w tym 20 baterii ziemnych i 84 schrony międzypola. Na początku XX wieku twierdza przeszła kolejną fazę rozbudowy i modernizacji. Wówczas powstały nowe baterie ziemne. W roku 1914 ich liczba sięgnęła 39. U progu I wojny światowej w Toruniu znajdowało się około 200 budowli fortecznych, których budowa, wyposażenie i utrzymanie pochłonęły ponad 60 milionów marek. Pierścień forteczny otaczał miasto w promieniu około 4 kilometrów, tworząc jeden z największych tego typu systemów w Europie Wschodniej. Każdy fort miał średnią rozpiętość murów od 300 do 400 metrów i składał się z zespołu budynków wojskowych, fosy, wałów z maską roślinną, stoku bojowego oraz kilku kondygnacyjnych podziemi. Obiekty były doskonale skomunikowane, wyposażone w systemy nawadniające i odwadniające oraz własne ujęcia wody pitnej. Twierdza Toruń nie była oblegana w czasie I wojny światowej. Wycofujące się wojska pruskie zniszczyły wyposażenie fortów, wywożąc urządzenia artyleryjskie, przyrządy celownicze, drzwi pancerne i źródła zasilania elektrycznego oraz przecinając kable telegraficzne. Uszkodzenia te znacznie ograniczyły wartość bojową obiektów, które następnie przeszły remonty finansowane przez Wojsko Polskie. Większość fortów została zaadaptowana na cele koszarowe i magazynowe, a w niektórych powstał obóz internowanych numer 15. 8 listopada 1919 roku dowódcą twierdzy został generał podporucznik Kazimierz Grudzielski. Fortyfikacje toruńskie zostały wpisane do rejestru zabytków w 1971 roku i obecnie stanowią
stanowią unikatowy system na skalę europejską.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra.

Rynek Staromiejski w Toruniu, serce Starego Miasta z historią w tle. Rynek Staromiejski w Toruniu to miejsce, które od wieków wyznacza rytm życia miasta i stanowi jego centralny punkt. Plac o wymiarach 109 na 104 metry to nie tylko świadek burzliwej historii, ale także scena, na której rozgrywały się najważniejsze wydarzenia społeczne, handlowe i kulturalne Torunia. W samym centrum rynku dumnie wznosi się monumentalny gmach Ratusza Staromiejskiego, będący jednym z najcenniejszych zabytków tego miasta. Początki i rozwój rynku, historia rynku staromiejskiego sięga połowy XIII wieku. W 1251 roku, gdy zapadła decyzja o rozbudowie Torunia w kierunku północno-zachodnim, wytyczono nowy plac, który miał stać się głównym punktem miasta. Wcześniej funkcję tę pełnił teren zajmowany obecnie przez Katedrę Świętych Janów, dawniej Farę Staromiejską. Co ciekawe, rynek staromiejski nie charakteryzuje się typową dla średniowiecznych miast regularnością planu. Wynika to z dwufazowego rozwoju Starego Miasta, co łatwo zauważyć, porównując toruński rynek z bardziej symetrycznym placem Nowego Miasta. Zaledwie z dwóch narożników rynku staromiejskiego, północno- i południowo-wschodniego, wychodzą po dwie ulice, odpowiednio Chełmińska i Szewska oraz Żeglarska i Szeroka. Pozostałe narożniki są punktami wyjścia tylko dla jednej ulicy. Z północno-zachodniego wychodzi ulica Panny Marii, a z południowo-zachodniego ulica Różana. Zabudowa śródrynkowa i funkcje placu od 1259 roku. W centralnej części placu zaczęła powstawać zabudowa śródrynkowa, która na przestrzeni wieków przekształciła się w dzisiejszy ratusz staromiejski po licznych przebudowach. Rynek przez długi czas pełnił przede wszystkim rolę ogromnego placu targowego. Każda część rynku była przyporządkowana określonym towarom, na przykład południowo-wschodni narożnik służył jako targ warzywny. W XVII wieku, a dokładnie w 1741 roku, rynek staromiejski został wybrukowany, co znacząco poprawiło komfort codziennego funkcjonowania tego miejsca. Przemiany społeczne i komunikacyjne w okresie międzywojennym rynek staromiejski zamieszkiwali głównie kupcy. Około 1932 roku zaczęli przeważać urzędnicy. Z inicjatywy kupców wybudowano wówczas linię tramwajową przebiegającą przez rynek, co uczyniło go ważnym węzłem komunikacyjnym miasta. Wcześniej rynek staromiejski był miejscem postoju konnych omnibusów, a na początku XX wieku pierwszym postojem taksówek. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy rynku, jednak nie został on w pełni zrealizowany. Rynek bywał także miejscem wymierzania kar. Przy pręgierzu dokonywano straceń i publicznych kar. W najbardziej reprezentacyjnej części rynku, w zachodniej pierzei zwanej Placem Turniejowym, odbywały się różnego rodzaju uroczystości i imprezy okolicznościowe. Architektoniczne perełki rynku staromiejskiego, rynek staromiejski, otaczają zabytkowe kamienice i gmachy, z których wiele stanowi o wyjątkowym charakterze tego miejsca. Najważniejsze z nich to Ratusz Staromiejski, jeden z najważniejszych symboli Torunia, wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku w obecnym kształcie od 1391 roku. Przylegająca do ratusza wieża pochodzi z 1385 roku. Dziś mieści się tutaj Muzeum Okręgowe. Dwór Artusa, gdzieś obecny gmach, oddano do użytku 12 grudnia 1891 roku. Na tym miejscu już od XIV wieku funkcjonował Dwór Artusa, który rozebrano w 1802 roku. Kolejny budynek powstał w 1829 roku, jednak również został wyburzony, by w 1889 roku ustąpić miejsca obecnej konstrukcji. Dawna komendantura twierdzy Toruń, zbudowana w 1820 roku na miejscu dawnych kamienic patrycjuszowskich, utrzymana w klasycystycznej stylistyce. Kościół Świętego Ducha, dawny kościół ewangelicki, poświęcony w 1756 roku, od 1945 roku należy do zakonu jezuitów. Kamienica pod Aniołem, pierwotnie gotycka, przebudowana w XVIII wieku, niegdyś należąca do burmistrza Jana Zimmermana. Kamienica pod Lwem, zespół dwóch kamienic połączonych na początku XX wieku. Kamienica przy numerze 36 powstała w XIV wieku, a po II wojnie światowej mieścił się tam dom towarowy PDT. Kamienica pod gwiazdą, gotycka, z przebudowami z XVI i XVII wieku. Krótko należała do Filipa Kallimacha, włoskiego humanisty. Gmach Poczty Głównej, neogotycki budynek z 1884 roku, do dziś pełni funkcję poczty. Pałac Meissnerów, dawny pałac miejski z 1739
tego roku obecnie mieści ognisko pracy pozaszkolnej Dom Harcerza. Rynek dziś, tradycja spotyka nowoczesność. Rynek Staromiejski w Toruniu to nie tylko zabytek i muzeum pod gołym niebem, ale także tętniące życiem miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Współcześnie na rynku odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, jarmarki i festiwale, które przyciągają tłumy. To tutaj bije serce miasta, a historia splata się z codziennością. Spacer po rynku staromiejskim to niezwykła podróż przez wieki, od średniowiecznych tradycji handlowych przez burzliwe czasy wojen i przemian społecznych, aż po współczesność, w której tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Rynek staromiejski pozostaje niezmiennie najważniejszym punktem Torunia i jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Polski.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.